0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Robimy to dla nich. Myślę, że jesteśmy w tym zgodni. Zrobił jak zapowiedział i wykonał krok w tył. Chwyciła go za ramię, ale zaraz puściła, jakby się oparzyła. Chcę teraz, wyszeptała. Boję się, że z każdym dniem będę miała mniej odwagi. Jesteś przekonana? Skinęła wolno głową, patrząc mu prosto w oczy. Wytrzymał jej spojrzenie i uśmiechnął się lekko. Ledwie podniósł kącik ust, ale jego błękitne oczy wręcz rozbłysły radością. I poproszę o przeszkolenie, co mam robić, a czego nie, zastrzegł. To chyba pozwoli nam uniknąć nieporozumień. Teraz on w jej oczach dostrzegł uśmiech. Zdawało mu się, że są lekko szkliste, jakby się wzruszyła albo miała zamiar rozpłakać. Hej, spokojnie. Wyciągnął dłoń i zaraz ją cofnął. Wszystko będzie dobrze. W każdej chwili możesz dać znak, żebym spadał i obiecuję, że tak się stanie. Umowa? Tym razem już nic nie odpowiedziała. Nacisnęła klamkę i sprawnie odblokowała kratę. Chwilę potem byli już w środku. Mieszkanie było bardzo małą, ale słoneczną kawalerką, w której dominował kolor biały. Meble kuchenne we wnęce w głębi, szafę ubraniową z lustrem i półki z książkami pomalowano białą farbą olejną, jakby dziewczyna pewnego dnia postanowiła zlikwidować wszystkie kształty, kąty i załamania. W tej bieli tworzyły jednolitą powierzchnię i powiększały optycznie pomieszczenie. Jedynym elementem zwracającym na siebie uwagę był siermiężny narożnik w kratę. No a domyślił się, że musiał już tu stać, kiedy Daria się przeprowadzała. Sądząc po stercie nierozpakowanych kartonów i stosów książek ułożonych koło kuchennego stołu, Daria przeniosła się tutaj całkiem niedawno. Nie było ani jednego kwiatka doniczkowego, żadnej ozdoby, bibelotu, jakie zwykle zagracają mieszkania dziewczyn. Ten dom przypominał szpitalną celę. Chcesz herbaty? Kawy? Zaproponowała. Mam też dietetyczną kolę. Czasami pozwalam sobie na szaleństwo. Uśmiechnęła się szerzej. Kawa jest mile widziana. Skinął głową i wskazał stół w kuchni. Mogę się tutaj rozstawić? Chyba nie masz innego wyjścia. Wzruszyła ramionami, po czym zajęła się wymianą filtra w ekspresie oraz wlewaniem wody do pojemnika. To jedyne miejsce, gdzie możemy usiąść. Krzesła są na balkonie. Jak mówiłam, nie przyjmuję gości, więc blokują mi przestrzeń, a odkąd to się stało, wszędzie jest mi ciasno. Zaraz je przyniosę.
2: Ja to zrobię.
1: No a wstał i w dwóch szusach był już w poszklonej lodżii. Czekaj! Krzyknęła i pobiegła za nim, ale on już zobaczył to, co najwyraźniej chciała przed nim ukryć. Wyglądało na to, że wszystkie niepotrzebne graty z tego mieszkania Daria wyniosła na balkon. Pomiędzy rzędami półek, starych doniczek z suchymi kwiatkami i puszek z białą farbą oraz kuwet malarskich dostrzegł poobijany rower treningowy i ławeczkę do ćwiczeń. Obok na stalowych prętach leżały siłowniki i ciężary, które zdecydowanie wyglądały na często używane. Na samym środku, niczym w korytarzyku tego bałaganu, dojrzał matę z hantlami i gumami do rozciągania. Jakby Daria ćwiczyła przed wyjściem i tak je zostawiła.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Odbywały się tutaj rekolekcje, kolonie dla dzieci, kursy wiedzy religijnej dla młodzieży akademickiej, a po 1950 roku także wczasy dla pracowników Tygodnika Powszechnego i Znaku. Prowadziła ten dom Krystyna Popiel. W lutym 1958 roku po raz pierwszy przybywał tu ze studentami ksiądz Karol Wojtyła, zwany Wujkiem Karolem. Odwiedzał to miejsce jeszcze kilkakrotnie jako kardynał. Bywali tu także Turowiczowie, Stanisław Stomma, Hanna Malewska. Z Krystyną Popiel zetknął się też ojciec Leon Knabit. Opisuje ją w swojej biografii. Halina pozostaje w bliskiej przyjaźni z Krystyną Popiel i Zofią Nosalewską, zwaną Zonką. W jednym ze wspomnień pojawia się też Rena. Jest przy łóżku umierającego księdza Korniłowicza. Krystyna Popiel pisze: klęczałyśmy przy jego łóżku. Zonka, Renia i ja. Już nic nie mówił. Żegnał nas tylko spojrzeniem i błogosławił. Halina Dernałowicz także wspomina to wydarzenie. Gdy wróciła z zagranicznej podróży, została wezwana do Lasek przez siostrę Katarzynę, bo ojciec chciał się z nią pożegnać. Pojechałyśmy we cztery. Krystyna, Zonka, Renia i ja. Nigdy nie zapomnę tego ostatniego widzenia. Ojciec już nie mógł mówić. Pobłogosławił nas, a mnie jeszcze nie pozwolił odejść. Trzymał za rękę i patrzał, patrzał, patrzał. Czułam, że oddaje mnie Bogu na wieczność całą. Gdy powróciłam z objazdu, ojciec już nie żył. Ksiądz Korniłowicz umiera w Laskach 26 września 1946 roku. Prawdopodobnie Irena Gombrowicz jest przy jego śmierci. Z dokumentów zachowanych w archiwum Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wynika, że Dernałowicz ubiegała się w 1951 roku o pracę w Bibliotece Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W podaniu informuje, że ukończyła roczny kurs korespondencyjny bibliotekarstwa, odbyła praktykę w wypożyczalni publicznej na Koszykowej i przez 3 lata pracowała jako recenzentka książek w księgarni wysyłkowej Biblioteka Dobrej Książki przy ulicy Rakowieckiej 41 w Warszawie. Potem objęła stanowisko kierowniczki wypożyczalni. Dernałowicz publikuje teksty m.in. w Kobiecie Współczesnej, Ziemiance Polskiej, Ruchu Katolickim i Poznańskiej Kulturze. Jej artykuły ukazują się także w kierowniku Stowarzyszeń Młodzieży wydawanym w Poznaniu przez wydawnictwo Ostoja. Jest członkinią Prezydium Rady Naczelnej SMP, o czym informuje miesięcznik Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży, opisując zjazd Rady Naczelnej. Teresa Kuczyńska w artykule zamieszczonym w publikacji poświęconej Laskom pisze:
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzi nas Marek Tomalik, człowiek, który w RMF Classic zabiera nas w podróże dalekie i bliskie, doradzi, co warto zwiedzić na świecie w sierpniu, a co jesienią.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek Lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
2: Już dziś po 15:00.
3: Reklama.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
3: Po reklamie.
0: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzi nas Marek Tomalik, człowiek, który w RMF Classic zabiera nas w podróże dalekie i bliskie, doradzi, co warto zwiedzić na świecie w sierpniu, a co jesienią.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: Dla tych, którzy wybrali polskie morze. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Czas na śniadanie.
1: Gente de zona, una vez más, homenaje a Bárbaro del Río.
0: 208 dzień roku, 31 jego tydzień, 27 lipca, poniedziałek, wakacje dla wielu ciągle trwają, a jeśli właśnie macie urlop, zaczęliście świętowanie urlopowe, to cieszcie się tym urlopem, bo są tacy, co po urlopie właśnie wracają do pracy. I co? No i jak słychać na załączonym obrazku, też się cieszę. Łukasz Wojtusik, wasz klasikowy Chris o poranku, melduje powrót. Dzień dobry, wakacyjne śniadanie mistrzów zaczynamy powoli, ale bardzo pysznie od takiej miłej, przyjemnej piosenki, która jednocześnie jest dobrym wprowadzeniem w nowy dzień. Here Comes the Sun, George Harrison, za 9.7.

0: Jeśli zaczynać dobrze dzień, to w dobrym towarzystwie. No i tak jest właśnie w wakacyjnym śniadaniu mistrzów. Dowód bardzo proszę. Forrest Gump, muzyka z tego filmu i Alana Silvestri. Łukasz Wojtusik i Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Co w faktach, Grzesiu?
1: Będziemy mówić o przetasowaniach w Sejmie po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości i nowej polskiej pozycji na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

0: Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: 27 lipca, poniedziałek. Zbliża się siódma, czas na pierwsze poranne fakty. W RMF Classic ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
6: Już w środę na biurko marszałka Sejmu może trafić wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Taki plan mają Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą zwlekać z decyzją do środy?
7: Formalnie są oni nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości, a Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem partii. Dopiero jutro Komitet Polityczny PiSu zatwierdzi odejścia części polityków. Wówczas członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą mogli złożyć w Sejmie odpowiednie dokumenty.
8: Ja nie wykluczam oczywiście takiego wniosku. Będziemy o tym pewnie we wtorek rozmawiać. Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych.
7: Powiedział mi europoseł Piotr Müller. Te decyzje to nie tylko zmiana, która dotknie PiS, ale też koalicję rządową.
9: Klub PiSu spada na drugie miejsce. Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
7: Powiedział mi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jeśli Mateusz Morawiecki powoła nowy klub, który będzie liczył 40 parlamentarzystów, stanie się on trzecią siłą polityczną w Sejmie.
6: Zapowiada reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Do sądu wraca sprawa żołnierza, który ponad dwa lata temu oddał 12 strzałów, gdy grupa imigrantów forsowała zaporę na granicy z Białorusią. Sąd pierwszej instancji orzekł, że mężczyzna jest niewinny. Od wyroku odwołała się jednak prokuratura okręgowa w Warszawie. Jakie zarzuty ciążą na 25-latku?
10: Chodzi o przekroczenie uprawnień i stworzenie zagrożenia dla życia ludzi, konkretnie imigrantów i znajdujących się obok nich żołnierzy i strażników granicznych. Tu warto dodać, że zarówno ci żołnierze, jak i strażnicy nie chcieli ścigania oskarżonego i mówili, że nie czuli zagrożenia z jego strony. Zdaniem prokuratury powołującej się na biegłego zagrożenie było. Zdaniem sądu pierwszej instancji nie można mówić o przekroczeniu uprawnień. Żołnierz ma bronić granic, a oskarżony nie mierzył do ludzi. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Sprawą zajmie się Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
6: Informuje nasz reporter Dominik Smaga.
11: Poranne fakty RMF Classic.
6: Uwaga kierowcy, o poranku problemy z przejazdem na dolnośląskim odcinku A4 na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. Auto wjechało tam w bariery, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Dobre wieści z Korei Południowej. Modernistyczne centrum Gdyni trafiło na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas sesji komitetu w Pusan. Wpis obejmuje blisko 88 hektarów śródmieścia Gdyni z charakterystyczną modernistyczną zabudową. To już 18 polski obiekt na liście Światowego Dziedzictwa. Władze miasta podkreślają, że to wyróżnienie dla mieszkańców, którzy od lat dbają o wyjątkowy charakter Gdyni. Finn Teemu Suninen, triumfatorem 82. rajdu Polski. Na podium były także dwie polskie załogi. W czołowej dziesiątce znalazło się aż 5 naszych duetów.
12: Teemu Suninen od początku narzucił swoje tempo i potrafił dowieść się do mety, ale jak mówi, wcale nie było mu tak łatwo. Nawet jeśli wszystko wyglądało tak, że mieliśmy kontrolę i było nam łatwo, to cały czas musieliśmy jechać na limicie. Lokalni kierowcy tworzyli taką przyjemną presję, mówił Finn. Ostatecznie niespełna 10 sekund przewagi nad Jakubem Matulką i Danielem Dymurskim. No to była świetna jazda tego duetu.
13: To był absolutnie weekend Kuby, myślę, bardzo ważny w jego rozwoju, najlepszy rajd w życiu i miło się na to patrzyło i trudno się konkurowało, także chylę czoła.

0: Tak kolegę komplementował Mikołaj Marczyk. Wspólnie z Szymonem Gospodarczykiem zajęli trzecią lokatę, pierwsze podium w tym roku. Piąty Kajetan Kajetanowicz, siódmy zaledwie 19-letni Adrian Rzeźnik, a ósme miejsce zajął pochodzący ze Śląska, no i mający tutaj wielu fanów Jarosław Szeja. Zatem kibice mieli dużo powodów do radości.
1: A rajd obserwował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Kolejne powody dla faktów stworzymy około 8, wtedy Grzegorz Jasiński wraca do nas. Trochę przejaśnień, trochę deszczu, trochę burz, tak zaczynamy nowy dzień i nowy tydzień. Co ciekawe, w ciągu dnia temperatura jakoś spektakularnie nam nie wzrośnie. Teraz 16 stopni na Mazurach, 17 w Poznaniu i na Suwalszczyźnie, 21 w Krakowie, Rzeszowie, 19-20 na Mazowszu. Po południu nie więcej niż 24 stopni i w ciągu dnia może padać i będą przejaśnienia. 4 po 7, wakacyjne śniadanie mistrzów, czas zacząć, zapraszam więc do radiowego stołu, do 11 w RMF Classic będę z wami z dużą przyjemnością, Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
3: Dzień dobry, co słychać?
2: Dzień dobry, słychać będzie sporo dzisiaj u Natalii i Julii, bo te panie mają dzisiaj imieniny. Urodziny z kolei świętują m.in. Magdalena Różdżka, polska znakomita aktorka i znakomity aktor Nikolaj Kostel-Wardau, którego możecie kojarzyć z Gry o Tron, tam był Jamie Lannisterem. Dużo dobrego dla wszystkich, którzy mają jakikolwiek dzisiaj powód do świętowania. My tydzień zaczynamy klasycznie. Od przeglądu prasy, sprawdzenia co na stacjach paliw, nas boli jak bardzo. Będzie też raport Natalii Ryby, która jest na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. A gościem poranka będzie znany wam z naszej anteny Marek Tomalik.
4: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Program pełen pogody ducha.
2: I pełen dobrych rytmów dodać powinienem. Takich jak choćby ta muzyka. Dźwięki z Grease. John Travolta, Olivia Newton-John. 5 po 7. Dzień dobry.

0: piątego sezonu Doktora Who, dźwięki i Gold Murray. 12 minut po siódmej należą nam się teraz smaczki w poranku, a w nich Wybicki w opałach.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Józef Wybicki, później autor słów naszego narodowego hymnu, w 1795 roku przybywa do rewolucyjnego Paryża. Delikatnie mówiąc, nie jest to nazbyt bezpieczne miasto. Czytamy: zbierały się coraz czarniejsze chmury rewolucyjne, coraz nowe wypadały zaburzenia. Rewolucjoniści, zakrwawieni, jakobinami zwani, wszelkiego porządku nieprzyjaciele, chcieli rządu znieść całą postać. Stanąłem w hotelu zwanym Duńskim. Od kilku dni gotowało się na zabójcze szermierstwo. Każdy Polak w ukryciu stancyi swojej siedział, bo wszystkie ulice napełnione były motłochem pijanym i bez narażenia życia nigdzie okazać się nie można było. Aż nadszedł moment, gdzie pospólstwo poburzone atakować dom posiedzeń reprezentantów chciało. Rząd wezwał ku swej obronie wojsko. Wtedy przyszło do bitwy po wszystkich ulicach między żołnierzem a ludem. Gdy ten napływ zgrai ku mojej zbliżył się ulicy, gospodarz, wściekły jakobin, wpada do mojej stacji i w zapale krzyczy, abym zszedł natychmiast na dół bruk rozbierać na dziedzińcu, abym dopomógł i abym dobyte kamienie na maszerujące wojsko rzucał. Odpowiedziałem słów kilka, żem cudzoziemiec, że się mieszać w ich sprawy nie powinienem i tak dalej. Lecz rozjuszony gospodarz nie słuchał, tylko mnie zagroził i wtedy roztropność zejść na dół mi kazała. Jąłem się do rozbrukowania i wziąwszy kilka małych kamieni, zręcznie z bramy wyszedłem. 100 razy śmierć mi stanęła w oczach, ale jak zawsze opatrzność mnie strzegła. Tak i w tym wypadku wpadam na oficera komenderującego do broni i pomieszany wołam do niego, że jestem niewinny cudzoziemiec, Polak. Zawołał wtedy do żołnierzy: puszczajcie go. Tak jakoś dostałem się w boczną ulicę, lecz znowu dostrzegłem biegnący motłoch. Kobiety, dzieci, mężczyźni z kamieniami i bronią różną przeciw żołnierzom. Z tej powodzi, jak się do domu, z kilkoma tylko sińcami dostałem, ani pamiętam, ani opiszę. Ręka mnie jakaś opiekuńcza wyprowadziła. No cóż, chwała Bogu, inaczej hymn mielibyśmy jak Hiszpanie. Melodię bez słów tylko.

0: Carmen wybrzmiała. 7:21. Brzmieć teraz będą wieści ważne dla tych, co na południu Polski mieszkają. W Krakowie się powiększa lista miejsc, gdzie zapłacimy za parkowanie. Strefa płatnego parkowania rośnie.
1: Wakacje za kierownicą.
2: Od 10 sierpnia w Krakowie nowe fragmenty podstrefy C obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Zmieni się też zasięg sąsiadującej z Błoniami strefy B30. Szczegóły zna Przemek Błaszczyk.
3: Przykładowo strefa C31 obejmie całe Błonia i ulice do nich przylegające, co oznacza, że o takim darmowym parkowaniu na Alei 3 Maja możemy już zapomnieć. To oczywiście informacja dla tych, którzy korzystają z Parku Jordana, no ale może dzięki SPP łatwiej znajdziecie tam miejsce. Pojawi się również strefa obejmująca miasteczko studenckie AGH, czy część ulicy Bielickiej w rejonie Urzędu Miasta, Cmentarza Podgórskiego i Muzeum KL Plaszów. Będziemy mieć też strefę w kwartale od Ronda Matecznego przez część Kamieńskiego do Tischnera i Wadowickiej.
2: A o sprawie donosił nam z Krakowa Przemek Błaszczyk.

0: John Ottman, X-Men Apocalypse, to dźwiękowo za nami, a co przed nami pogodował?
1: Prognoza pogody w RMF Classic.
0: Od dziś do środy włącznie ma być ciepło z przejaśnieniami, deszczem i burzami. Burzowo, szczególnie dziś właśnie będzie. Tak powinno być w Polsce, a od czwartku znacznie ma być cieplej, nawet gorąco, a potem upalnie w weekend. Szykujcie więc już teraz na weekend wentylatory i klimatyzatory. Teraz tymczasem 16 stopni w Olsztynie, 21 w Krakowie i Rzeszowie. Może dziś trochę popadać, na przykład w rejonie Łodzi. 7:30, pan Nicolai Coster-Waldau, serialowy Jamie Lannister z Gry o Tron, dziś świętuje urodziny, o tym mówiłem, ale to jest dobry pretekst, by temat z Gry o Tron się pojawił, a za chwilę pakiet wieści ekonomicznych.

0: Utwór Michaela Jacksona, który mam wrażenie o poranku nakłania do tego, żeby wstać i przyklasnąć, zuwolnić orkę. Dźwięki Will You Be There. Ja jestem na posterunku, Łukasz Wojtusik. 7.30, na 36, czas na wieści ekonomiczne.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: A dziś na początek ciekawostka. Po raz pierwszy od ponad 20 lat zmieni się wygląd banknotów euro. Europejski Bank Centralny zaprezentował właśnie finałowe projekty nowej serii wspólnej waluty, a wśród kandydatów do umieszczenia na banknotach znalazła się m.in. Maria Skłodowska-Curie. Jedyna osoba w historii uhonorowana Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki, w fizyce i w chemii. Obok polskiej uczonej są także inne propozycje, takie postaci jak Ludwig van Beethoven czy Leonardo da Vinci. Mogą się na banknotach pojawić. Nowe wzory mają nawiązywać do dwóch głównych tematów: europejskiej kultury i przyrody. Alternatywne projekty przedstawiają z kolei m.in. charakterystyczne dla naszego kontynentu ptaki, takie jak bocian czy zimorodek. Co dalej z tymi banknotami? Teraz głos należy do mieszkańców strefy euro. Do 21 września mogą oni oceniać propozycje i brać udział w konsultacjach społecznych. Europejski Bank Centralny zapewnia też, że obecnie używane banknoty pozostaną w obiegu i zachowają pełną ważność także po wprowadzeniu nowej serii. Na serię czekamy, a czy seria podwyżek na stacjach benzynowych i czy wizyta na tej stacji będzie bolesna dla naszego portfela? Jeżeli tankujecie diesla, to tak może być. Średnia cena diesla w Polsce wynosi od 7,66 zł do 8,22 zł za litr w zależności od miejsca, czyli możecie trafić już na taką stację, gdzie za diesla olej napędowy zapłacicie przy pylonie nie więcej niż 8 zł. I jeszcze kursy walut. Tutaj w miarę stabilnie, trochę taniej euro po 4,32 zł, stabilnie dolar po 3,80, funt brytyjski po 5,06 zł, a frank szwajcarski po 4,65 zł.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.

0: Tak też brzmi o poranku wakacyjne śniadanie mistrzów. Kariera niekodomadyzmy. Piotr Marczewski, 7:49.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Ale są takie brzmienia, które lubimy i które, no właśnie, przypominają nam, mam nadzieję, dobre momenty. To jest bardzo silny górski wiatr. W tym tygodniu w brzmieniach lata to właśnie wiatr będzie naszym brzmieniowym przewodnikiem. Szukam waszych historii wakacyjnych, urlopowych, związanych z wiatrem. Może być górski, ale niekoniecznie. Który was prowadził, który was popychał, który was gdzieś pognał podczas waszych wycieczek i zwiedzania Polski czy świata. Nietuzinkowe historie zbieram pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najlepsze przytoczę w tym tygodniu, najciekawsze, no a do tego nagrodzę bidonem z logo RMF Classic. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. No, nie pozostaje nam nic innego, tylko zasłuchać się w wietrzną historię.
1: Brzmienie lata.

0: Sarah Taylor i Iron Heart. 3 minut brakuje do godziny 8:00. Kolejna porcja faktów, a to oznacza, że Grzegorz Jasiński jest z nami.
1: To prawda. W faktach między innymi komentarze do zapowiedzi prezydenta, że w rezydencji w Juracie pod koniec sierpnia odbędzie się spotkanie z młodzieżą. Będziemy też mówić o niekończącej się fali pożarów lasów we Francji i Hiszpanii.
2: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na

0: 8. Czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Prezydent chce wykorzystać podziały na prawicy. Tak o nowej inicjatywie Karola Nawrockiego mówią politycy koalicji rządzącej. Przypomnijmy, prezydent zapowiedział, że w rezydencji w Juracie pod koniec sierpnia odbędzie się spotkanie z młodzieżą. Część sceny politycznej liczy jednak, że Pałac Prezydencki między innymi takim wydarzeniem wygasi spory na prawicy.
2: Ja mam nadzieję, że właśnie to będzie czymś takim, co chłodzi emocje międzypartyjne. Tam będą ludzie ze wszystkich poglądów, prawda? No, pan prezydent jako głowa państwa jest prezydentem wszystkich Polaków.
1: Mówi europoseł Piotr Miller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dariusz Wieczorek podkreśla z kolei, że inicjatywa prezydenta to odpowiedź na organizowany przez Rafała Trzaskowskiego Kampus Polska. Jednocześnie polityk lewicy twierdzi, że prezydent chce po prostu poprawić swój wizerunek.
3: Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach, po programie SAFE, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
1: Nie traktujemy tego wydarzenia jako konkurencję, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
4: Kampus prawdziwy jest jeden, zaczyna się 26 sierpnia w Olsztynie.
1: A wydarzenie zaplanowane przez prezydenta rozpocznie się w Juracie 3 dni później.
5: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Nie widać końca pożarów we Francji. Z rejonu Bordeaux ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób. Żywioł zniszczył prawie 500 budynków, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: W Akwitanii nie kursuje część pociągów, zamkniętych zostało wiele dróg i kilkudziesięciokilometrowy odcinek autostrady A60. Niedaleko granicy z Hiszpanią. Francuski rząd i przedstawiciele straży pożarnej przyznają, że ciągle nie udało się zahamować rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni, między innymi z powodu silnych wiatrów i powrotu upałów. W środę temperatura w rejonie Bordeaux znowu ma sięgnąć 40 stopni Celsjusza w cieniu. Dziś przed południem rozpocząć się ma nadzwyczajna narada prezydenta Emmanuela Macrona z członkami rządu, by podjąć dalsze działania w celu położenia kresu rekordowej fali pożarów lasów.
1: Pożary szaleją też w Hiszpanii. Najgorsza sytuacja jest w rejonie Madrytu i Kastylii La Manczy w centrum kraju. Palą się lasy, palą się nieużytki rolne. W wielu regionach wprowadzono stan wyjątkowy. Polscy prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie afery Jeffreya Epsteina podjęli współpracę z francuską prokuraturą. Jak dowiedział się reporter RMF FM, chodzi o tamtejsze postępowanie obejmujące działalność nieżyjącego już agenta, modelek Jean-Luc Brunella. Ten mężczyzna miał werbować Epsteinowi modelki w Ameryce Południowej. Na czym polega ta polsko-francuska współpraca?
7: Z informacji, do których dotarłem, wynika, że polscy prokuratorzy skierowali do Francuzów tak zwany europejski nakaz dochodzeniowy. Celem jest uzyskanie od nich dokumentacji i dowodów uzyskanych we francuskim śledztwie dotyczącym Brunella i osób z nim współpracujących. Jak się dowiedziałem, w zeszłym miesiącu polscy i francuscy prokuratorzy spotkali się w siedzibie Eurojustu w Hadze w związku z podjęciem współpracy. Częściowo nasz wniosek został już zrealizowany.
1: Informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, między innymi w niektórych portach, można znaleźć przygotowane przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe naklejki z QR-kodem. To z jednej strony dostęp do stacji pogodowych, z drugiej prośba o niewielkie darowizny. Ratownicy mają środki na bieżące funkcjonowanie, ale

0: Problemem są m.in. awarie sprzętu.
1: W tym miesiącu mieliśmy 3 poważne awarie, przekładni. Każda taka awaria, każda taka usterka to jest kwota rzędu 30-40 tysięcy złotych sama naprawa. A to wynika nie ze złych umiejętności sterników, czy tych, którzy tą łódź użytkują, po prostu z wyeksploatowania tego sprzętu, który ma już swoje lata. W przypadku naszych łodzi to jest kilkanaście, a w przypadku tych starszych jednostek nawet kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście to jest to, co mocno nadwyręża i uszczupla nasz budżet.
0: Mówi nam szef MOPR-u Jarosław Sroka.
2: Kolejne doniesienia z kraju i ze świata. Za niecałą godzinę 9:00 Grzegorz Jasiński do nas wróci. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleko. Takie jest powiedzenie pogodowe na lipiec, a dzisiaj gorąco nie będzie, chociaż w tym tygodniu upalnie ma być już w czwartek. Burzowoze to na pewno jest w Łódzkiem. Tam teraz 18 stopni, podobna temperatura w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, najcieplej w Krakowie i na Podkarpaciu, tu 22 stopnie mamy. 7:55, letnie wspomnienia zamknięte w malutkim formacie. Można je oglądać w Warszawie na wystawie. Gdzie? O tym więcej za kwadrans. Wcześniej zajrzę do poniedziałkowych gazet i będzie literacko, między innymi, a jeszcze przed 9:00 łączenie z Natalią Rybą, która na trwającym we Wrocławiu festiwalu Nowe Horyzonty przebywa, rozmawia, ogląda i trochę nam o tym opowie. Po 9:00 z kolei należy nam się już nowy odcinek wakacyjnej opowieści od Artura Andrusa. Będzie to odcinek zawodowy, obiecuję. A jeszcze Marek Tomalik, którego znacie z RMF Classic z Jasnej Strony Świata, nas odwiedzi. Może być?
3: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Chłodne spojrzenie na lato.
2: A ci, co z urlopu wrócili, tacy jak prowadzący to spotkanie poranne w RMF Classic, Łukasz Wojtusik, wiedzą, że radio jednak daje takie poczucie bliskości i wspólnoty. Happy Together, The Turtles.

0: My Girl i James Newton Howard. 12 po 8.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Co ciekawego w gazetach o poranków poniedziałkowych? Wszystkie dzienniki bardzo skrupulatnie piszą i dają nam opowieści o rozpadzie PiS i jego konsekwencjach. Pomijam te analizy dość świadomie, panie panowie. Nie skupiam się na tym, co niestabilne, ale raczej na tym, co stabilne. I o tym dziś w przeglądzie więcej. ZUS uspokaja w sprawie emerytur. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną zapewnił, że nie ma zagrożenia dla wypłat świadczeń emerytalnych. I podkreślił jednocześnie, że system działa stabilnie, środki na emerytury są zabezpieczone. Szef ZUS zwrócił też uwagę na nowe zasady współpracy ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy i Krajowej Administracji Skarbowej, które mają ponoć pomóc w skutecznej kontroli składek i ograniczeniu nadużyć na rynku pracy. No i może być pięknie, może. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej zapowiedź wywiadu, który znajdziemy na ostatniej stronie rzepy. Kto powinien mieć zaufanie do rzecznika? Prawa i wartości zapisane w Konstytucji nie mają barw politycznych. Dla rzecznika ważne jest przywrócenie obywatelom gwarancji do bezstronnego i niezależnego sądu. Wyzwaniem jest ochrona praw i wolności obywateli w związku z rozwojem nowych technologii. I o tym wszystkim przeczytacie w wywiadzie z nową rzeczniczką Sylwią Gregorczyk-Abram. To nowa rzecznik praw obywatelskich. To jeszcze na koniec zerkamy do dziennika literackiego. Obiecałem kontekst literacki, tak też będzie. Latem wraca do Prusta artystka wizualna Katarzyna Wyszkowska. W rozmowie dla dziennika literackiego przyznaje, że pora roku wpływa na jej czytelnicze wybory. Jesienią i zimą częściej sięga po książki analityczne i teoretyczne, a lato kojarzy się z lektorami bardziej nastrojowymi i zanurzonymi w codzienności. Wraca na przykład do W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Więcej na ten temat online w dzienniku literackim, a ja bujam się w hamaku. W soboty zawsze o 13.30 proponuję wam książkę do czytania na wakacje, a przy okazji można taki hamak wygrać.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.

0: Dźwięki z ostatniego Mohikanina, Trevor Jones i Randy Edelman w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, to za nami. Lato trwa, a letnie wspomnienia zamknięte w formacie 20 na 20 centymetrów. Czy to możliwe? Możliwe. W otwartej kolonii Wolskiego Centrum Kultury przy Górczewskiej w stolicy możecie zobaczyć tradycyjne rzemiosło i wakacyjną wolność w tkackiej miniaturze. Wystawa nosi tytuł Wakacyjne sploty, a co na niej zobaczymy, to wie Przemek Bzyk.
1: Zobaczymy małe dzieła sztuki o wielkiej sile wyrazu. Artyści dostali jedno zadanie: zmieścić swoją wizję w kwadracie 20 na 20 cm. W swoich pracach obok lnu i wełny użyli oni papieru, skóry, a nawet plastiku. Te sploty to radiowa opowieść o letnich podróżach i wspomnieniach. Warto przyjść i zobaczyć te detale z bliska. Wstęp na wystawę jest darmowy.
0: Wystawę Wakacyjne sploty w otwartej kolonii Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie możecie oglądać do końca wakacji. No, nie będę pludł więcej, po prostu jeżeli jesteście blisko, sprawdźcie to miejsce.
2: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Lato dobrze przyprawione.

0: Piękne dźwięki, Michael Nyman, fortepian, 8:28. Wracamy do muzycznych treści już za chwilę, po wieściach pogodowych, a ja przed 9:00 mam dla was między innymi spotkanie z grupą Coldplay i z Shade.
1: Reklama.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Oszczędni zawsze wypatrzą okazje.
7: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Przyszedł do nas chłodny front i przyniósł masę zimnego powietrza z północnego zachodu, a to oznacza, że dzisiaj i jutro na pewno gorąco nie będzie, do tego szczególnie dziś może padać. Tak jest na przykład w rejonie Łodzi. Burzowo z kolei na północnym wschodzie naszego kraju. Też tam 17 stopni, w stolicy 20, w Rzeszowie najcieplej teraz 22-23 stopnie. Dziś nie więcej niż 24 stopnie i pogoda w kratkę. Czy ja obiecałem przed chwilą spotkanie z Shade? Uwielbiam Smooth Operator. A już za chwileczkę, już za momencik, wybieramy się na festiwal Nowe Horyzonty, gdzie od rana dyżur pełni reporterski Natalia Ryba. Będą goście.

0: Pratt Fidel, Terminator, część druga. Oni są jak terminatorzy prawdziwi, bo wstają wcześnie rano, siedzą godzinami w kinach, by kosztować tego, co w kinie najważniejsze, czyli właśnie świetnych przedpremierowych pokazów. A to wszystko dzieje się oczywiście na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty.
1: Studio festiwalowe.
0: I tak, zazdraszczam, bardzo zazdroszczę po prostu Natalii Rybie, która jest na Nowych Horyzontach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Łukaszu, witam cię po urlopie.
0: Powiem ci, że bardzo tęskniłem również za kinem, a to, co kino daje nam dziś i co dawać nam będzie w najbliższych miesiącach, to właśnie na Nowych Horyzontach zobaczymy.
2: Absolutnie, a więcej opowiem i o tym nasz dzisiejszy gość, czyli pani Małgorzata Sadowska, dyrektor artystyczna festiwalu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Małgorzata specjalnie dla nas wstała dzisiaj rano i pierwsze, o co chciałabym panią zapytać, tak, Łukasz, pani bije brawo teraz, bo pani Małgorzata nie ma słuchawek, ja to tylko słyszę. Pierwsze, o co chciałabym zapytać, to mnie bardzo interesuje taki ludzki aspekt kina i wie pani, co mnie zawsze rozczula na tym festiwalu, że właśnie jest tak wcześnie, to kino już jest wypełnione po brzegi, trudno jest się zarejestrować na filmy, bo jest tylu chętnych. Czy miała pani taki moment już na tej edycji 26, pomimo tego, że tyle pewnie pani ma obowiązków, domyślam się, zrobiliśmy to, udało się.
3: Tak. Miałam taki moment w czasie seansu filmu sprzed 36 lat. To jest film Jacka Bławuta, Nienormalni, który pokazuje w swojej sekcji instytucje struktury wspólnoty. I to było niesamowite, dlatego że no, trochę nie wiedziałam, jak publiczność dzisiaj ten film odbierze. To jest opowieść o ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Trochę miks fikcji i dokumentu. W roku 90 to było totalnie rewolucyjne, no, ale też dzisiaj ta wrażliwość się zmienia. Byłam ciekawa, jak w ogóle jak widzowie się z tym filmem skonfrontują. On jest też bardzo śmieszny, co jest też jest nieoczywiste. I ta młoda publiczność, która po raz pierwszy widziała ten film, była poruszona, zachwycona. Jacek Bławut był też, widziałam też ogień w jego oczach po prostu, kiedy zobaczył reakcję widzów i on dostał owację na stojąco za film sprzed 36 lat. Więc po prostu pomyślałam sobie, wow, tak, dla takich momentów po prostu warto robić ten festiwal.
2: Przepiękny moment i też muszę przyznać, że to jest już moja piąta edycja, więc trochę już się czuję jak weteran, ale tak sobie myślę, że zawsze jest jakiś taki tytuł, po który ludzie tutaj przyjeżdżają, na który bardzo czekają. Czy ma pani taką swoją jakąś refleksję na temat, który to jest tytuł w tym roku?
3: No to są filmy z Cannes, Złota Palma na pewno, prawda? Fjord, który już tutaj ludzie widzieli, o którym wiem, że bardzo dużo się dyskutuje i kłóci. Tak, myślę, że taka jakby najszersza publiczność nowohoryzontowa chce zobaczyć jako pierwsza w Polsce filmy, które miały właśnie swoje kanejskie premiery. Będzie na przykład, rozmawialiśmy przed wejściem tutaj o Gentle Monster na przykład, prawda? Też takim jednym z głośniejszych kanejskich tytułów. Mamy jeden pokaz podczas festiwalu, więc to też jest, myślę, taki film, który się czeka. Ale tak, cały Cannes, na co się czeka.
2: To zdecydowanie. No ja wiem, Łukasz, że ty nam zazdrościsz po prostu, że my wcześniej widzimy te wszystkie
0: dlatego
2: filmy.
0: Tak wymownie milczę.
2: Dokładnie, dlatego milczysz. My już panią Małgorzatę puszczamy do obowiązków. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: A my słyszymy się po raz kolejny po godzinie 16 i moim gościem będzie Hubert Miłkowski, który zagrał we wspaniałym, świeżym polskim filmie Exotic.
0: Tylko żebyś zdążyło na kilka seansów jeszcze w międzyczasie pójść.
2: No oczywiście, że tak, Łukasz, ja mam cały Excel i plan.
0: Bardzo dobrze zaplanowane spotkania z Nowymi Horyzontami w RMF Classic. Jutro także w poranku będziemy się z Natalią słyszeć. Wszystkiego dobrego.
1: Studio festiwalowe.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: kolorowy muszlek wiszczy. Wiatr Czesław Niemen pod papugami. 10 minut brakuje do 9. A co u nas brzmi?
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Wieje, panie, wieje ze wschodu, z zachodu. Wiatr dzisiaj zresztą może trochę, bo burzowy dzień przed nami, ale ten wiatr górski niech będzie pretekstem do waszych wspomnień, albo do planów wakacyjnych, albo do historii z wiatrem związanych, niekoniecznie górskim, może być to także morska bryza na przykład. Może macie jakąś historię związaną z wietrznym dniem w czasie wakacji, w czasie urlopu, że tak wiało, że hej! Czekam na wasze historie wakacyjne. Niech ten wiatr będzie pretekstem do snucia tych opowieści. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Najciekawsze historie później przytoczę w śniadaniu mistrzów wakacyjnym. No i nagrodzę bidonem z logo RMF Classic.

0: Pergent we fragmencie na 3 minuty przed 9, o 9, jak zwykle kolejna porcja faktów. Jak zwykle Grzegorz Jasiński wie, co w nich wydarzy się.
1: Będziemy mówić o tym, czy prezydent włączy się w łagodzenie sporu na prawicy. Mamy w tej sprawie jasną deklarację rzecznika Karola Nawrockiego. Podsumujemy powrót Wisły Kraków do piłkarskiej ekstraklasy. Dowiemy się też, co dla naszych portfeli w tej chwili oznacza sezon ogórkowy.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Kark

0: smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
3: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Po reklamie.
7: 9:00, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
8: Nie taka jest rola prezydenta, mówi w RMF FM Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego. Pytany o to, czy prezydent włączy się w mediację między PiS-em a Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
9: To jest spór w łonie jednej partii politycznej. Oczywiście tej
10: partii,
9: która... Za
10: chwilę już chyba nie będzie jednej.
9: No zobaczymy. To są kwestie pewnie najbliższych kilkudziesięciu godzin, tak jak słyszymy z zapowiedzi.
10: Ale liczy pan na to, panie ministrze, że jeszcze się może zakończyć ten spór bez rozwodu?
9: Na pewno potrzebna jest zgoda, panie redaktorze, po prawej stronie sceny politycznej. Padło dużo słów, być może za dużo, być może trzeba usiąść do jednego stołu i po prostu ze sobą porozmawiać. To nie jest rola pana prezydenta. Spory w łonie jednej z partii, Prawa i Sprawiedliwości, powinny być rozstrzygnięte przez liderów tej formacji politycznej, a nie przez pana prezydenta.
8: Usłyszał od swego porannego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, Tomasz Terlikowski. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
11: Oparte na faktach.
8: Ważne informacje dla kierowców. Cena ropy na międzynarodowych rynkach spada. To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Średnio baryłka ropy potaniała o ponad 5%. Na stacjach paliw na razie obniżek jednak nie będzie. Początek tygodnia przyniesie nawet wzrost cen paliw, szczególnie w przypadku oleju napędowego. Podwyżki będą zauważalne, bo to paliwo w rafineriach nadal drożeje. W najbliższym czasie zobaczymy stawki wyraźnie powyżej 8 zł za litr. Wisła Kraków znów w piłkarskiej ekstraklasie. Biała Gwiazda na otwarcie sezonu zaliczyła zwycięstwo.
12: 4 sezony spędzone w pierwszej lidze, wreszcie ekstraklasa na trybunach niemal komplet, no i są 3 punkty. Wisła pokonała na swoim stadionie GKS Katowice 2-1.
13: Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Pierwszy mecz jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomą. Myślę, że było to dobre widowisko. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji.
12: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop. 3 punkty także na koncie Wisły Płock 2-1, ale na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Wynikiem 2-2 zakończył się mecz łódzkiego Widzewa z Motorem Lublin. Dziś zamykamy pierwszą kolejkę meczem Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice.
8: Zapowiada Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Na targowiskach trwa pełnia sezonu ogórkowego. Wybór jest ogromny. Duże, małe, na sałatki, do kiszenia. Niektóre od razu wylądują na stołach, ale wiele z nich trafi do słoików.
14: Ile za kilogram?
15: 7 zł. Od 5 zł do tutaj 8.
14: Mniejsze są droższe.
15: No, bardziej pracochłonne. Więcej się trzeba urwać na kilogram.
14: To już jest ten czas, żeby kisić.
15: Oczywiście, że tak.
14: Tam jest osprzęt cały. Tak.
15: Czosnek 2,50, chrzan 4 zł.
16: Koper 3 zł za pęczek i czosnek w zależności od główki.
14: I to obowiązkowe pozycje przy kiszeniu.
16: Tak, woda i sól.
17: Jeśli to będzie wystawione na takim słońcu, jak było po 40 stopni, to wystarczy 2 dni zdecydowanie. A jeśli będą takie zimne dni jak teraz, to i trzeba i 4 dni.
8: Usłyszał przy straganach w centrum Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: No ależ mi pan, panie Grzegorzu, przypomniał. Ależ mi pan przypomniał, taki,
8: prawda,
10: porządny, małosolny.
8: To już ten czas.
10: Królestwo za małosolnego ogórka. Dobrze, zajmijmy się swoimi sprawami. Grzegorz wraca o 10:00 z kolejną porcją faktów, a ja zaglądam do pogody. No i nie ma opcji, nie wyjdzie mi ten małosolny z głowy. Nie ma mowy. 23 stopnie w Krakowie, już podobnie w Rzeszowie, 21 w Katowicach. Chłodniej jest nad morzem, tam od 16 do 18, 19 stopni. Najwięcej chmur w Łódzkiem rano i przed południem, tam może jeszcze popadać deszcz. Dziś

0: Aura zmienna, po południu nie więcej niż 24 stopnie. 4 po 9 zbliża się w poranku wielkimi krokami spotkanie z wakacyjnymi zawodowcami. Nowa lekka opowieść Artura Andrusa, naszego króla słowa i nietuzinkowych skojarzeń. Już za chwileczkę, już za momencik. A potem na mapie sportowej poranka Katowice będą, bo to miasto, do którego zjadą gwiazdy kobiecej piłki ręcznej. Szczegóły za kilka chwil. A i jeszcze Przemek Semczuk sprawdzi nam, o czym w Polsce pisano 27 lipca, wiele lat temu, w gazetach. Mogę obiecać, będzie zabawnie, a po 10:00 gość poranka Marek Tomalik.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Słodki smak lata.
0: Z Markiem, podróżnikiem, dziennikarzem, publicystą zaproponujemy wam może jakiś nietuzinkowy zestaw kierunków, które można obrać jeszcze tego lata. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do nas wybrał się z kolei sam Elvis.

0: Taniec Leny z Bandyty Michała Lorenca to za nami w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, a przed nami piąte już spotkanie w letniej atmosferze z Arturem Andrusem, który w sposób zawodowy opowiada o wakacyjnych zawodowcach.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.
2: Odcinek piąty. Waciarz. Gdyby ta nazwa była pisana przez V, mogłaby oznaczać płatnika podatku VAT. Ale po pierwsze, płatnik podatku VAT nazywany jest VAT-owcem, a po drugie słowo waciarz pisane przez W zarezerwowane jest dla sprzedawcy waty cukrowej. Gdyby nasz cykl miał charakter ekonomiczny, zastanawialibyśmy się teraz, ile powinien wynosić VAT na watę cukrową w czasie wakacji. Ale nie będziemy się tym zajmować. Skoncentrujmy się na postaci waciarza, czy też waciarki, jeśli zawód ten wykonuje kobieta. W białym kitlu, z patyczkiem w jednej dłoni i kubkiem cukru w drugiej, nad okrągłą, srebrzystą misą, w której pojawiają się słodkie nitki, otoczony czy otoczona gromadką dzieci, którym cieknie ślinka. Tak waciarza albo waciarkę przedstawiliby na swoich obrazach któryś z Kossaków, Chełmoński, Gierymski albo Michałowski. Oczywiście obok maszyny do waty cukrowej stałby koń, któremu też ciekłaby ślinka, bo miałby ochotę na watę cukrową w kostkach. Niestety żadna światowa galeria nie wystawia takiego obrazu, a szkoda, bo wkład waciarzy i waciarek w najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia jest nie do przecenienia. Ktoś powie, bez przesady, są przecież lodziarze i lodziarki, gofrarze i gofrarki, jagodziankarze i jagodziankarki, ostatnio sorbeciarze i graniciarze. A właśnie, należałoby wymyślić jakąś polską nazwę dla sprzedawców granity, bo graniciarz kojarzy się w naszej kulturze bardziej z kamieniarzem specjalizującym się w granicie. No więc są ci wszyscy kolporterzy wakacyjnych pyszności, ale to nie to samo co wata cukrowa. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wata cukrowa była przysmakiem całorocznym, ale te lipcowe i sierpniowe jakoś smakują najbardziej i najlepiej się kleją do rąk, warg, policzków. I potem człowiek idzie po nadmorskim bulwarze taki utytłany i rozcapierzony, bo ręce się kleją, i szuka najbliższego źródła wody, żeby umyć te miejsca, w które trafił watą, zanim trafił nią do ust. Kiedyś napisałem dla pewnej znanej piosenkarki tekst piosenki. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Puenta utworu jest taka: ale jeśli się czasem uda znaleźć metafizyczny klej, to dzieją się takie cuda, że hej. Teraz mogę już wyznać, że pisząc o metafizycznym kleju, miałem na myśli watę cukrową.
1: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Muzyczne antidotum na niezbyt dobry początek dnia. Nie lubię poniedziałków. Zagraliśmy, w związku z tym teraz już wszystko będzie dobrze. A wspaniale zapowiada się impreza sportowa, która w Katowicach, bo to Katowice będą gospodarzem Mistrzostw Europy Kobiet w piłce ręcznej.
1: Kultura fizyczna na lato. Sport w RMF Classic.
0: Turniej zaplanowano w 5 krajach, ale to w Katowicach będziemy oglądali najważniejsze mecze tego wydarzenia sportowego. Mistrzostwa rozpoczną się 3 grudnia. Pierwszymi rywalkami biało-czerwonych będą Francuzki.
2: To już jest fantastyczne uczucie, wiedząc, że spotkamy się tutaj w grudniu i będziemy śpiewać hymn z naszymi kibicami. Na pewno motywacji nie brakuje. Już o tym myślimy i liczymy, że ten spodek będzie pełny i że wszyscy będą naszym 8 zawodnikiem.
0: Mówiła Paulina Uścinowicz, rozgrywająca reprezentacji Polski. A kto jest największym faworytem, najgorszym przeciwnikiem?
2: No myślę, że od lat gdzieś ta czołówka się nie zmienia. Myślę, że zdecydowanie Francja, Norwegia, Dania, Skandynawia słynie ze silnej piłki ręcznej. Francuzki to są mistrzyni olimpijskie, także myślę, że w czołówce na pewno stawiałabym właśnie Skandynawię, dodatkowo Francja.
0: Wyliczała Paulina Uścinowicz wielkie emocje sportowe europejskiego formatu w grudniu w Katowicach.

0: Muzyczne smakołyki, The Artist, film oscarowy i Ludovic Burrs. 9:28, ale tych smakołyków mam dla was poniedziałkowo znacznie więcej. Z filmowego Mandaloriana za chwilę coś zagramy. Będą także wieści z prasy z 27 lipca, ale sprzed lat.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Sporo dzieje się dziś na niebie, dużo ruchu za sprawą chmur. Ciemne chmury nadal w rejonie Łodzi, tam 18-19 stopni, przed południem może jeszcze padać deszcz. Burzowe przedpołudnie zapowiada się nam także na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Najcieplej teraz jest na południu, w Katowicach na przykład 21 stopni, a maksymalnie tych stopni będzie mieli 24. Przed południem może padać też na Mazowszu. 9.31 z Mandaloriana obiecałem dźwięki i tak właśnie będzie. Autorem muzyki, której posłuchamy, jest sam Ludwig Göransson, potem Diamonds Are Forever, no, a co ważne, także kolejne miejsce, które już w najbliższą środę odwiedzi ekipa RMF Classic w ramach filmowej mapy.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
1: I do tych miejsc zapraszamy, bo to wy zgłaszacie te miejsca nam, a my potem właśnie wybieramy, przebieramy i zastanawiamy się, gdzie spotkać z wami byłoby się najfajniej. Byliśmy już w Toruniu, byliśmy i zaznaczyliśmy na mapie filmowej Polski RMF Classic miasto Łódź. Teraz czas na pasy. Miasto znane z kadrów filmów takich jak choćby Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalona, także seriali takich jak choćby Dom nad Rozlewiskiem. Już w najbliższą środę zapraszamy was wszystkich na rynek w Pasymiu o 10:00. Tam będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Spotkanie z wami i z gośćmi, a tych nie zabraknie przy mikrofonach naszych. Poprowadzi Kasia Chnat. Będą leżaki, będą wakacyjne zabawy, no i cała ekipa RMF Classic. Możecie też zgłosić jeszcze cały czas własne miejsce, które kojarzy wam się z waszą prywatną, najlepszą filmową mapą naszego kraju. Szczegóły naszej zabawy znajdziecie na rmfclassic.pl. Tymczasem w środę meldujemy się o 10:00 na rynku w Pasymiu.
0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Ratując pana Banksa, Thomas Newman jest autorem muzyki. To spotkanie za nami. Co 27 lipca działo się 5 dekad temu, co działo się kilkadziesiąt lat wstecz? Sprawdza to dla nas Przemek Semczuk. Zaprasza do swojego retrokiosku.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 27 lipca 1956 roku życie Warszawy przynosi dobre wiadomości dla amatorów telewizji. Po Warszawie i Łodzi ośrodki telewizyjne mają niebawem ruszyć w Poznaniu i Stalinogrodzie. Młodszym przypominamy, że Katowice przez 3 lata nosiły imię przywódcy Związku Radzieckiego nadane dla uczczenia jego śmierci. Dla nowych ośrodków telewizyjnych Centrala Handlu Zagranicznego kupiła we Francji nadajniki i sprzęt studyjny za $1 000 000. W Dzierżoniowie rozpoczęto seryjną produkcję radioodbiorników Śląsk i Polonez. Oba mają posiadać adapter do odtwarzania płyt gramofonowych, ale Śląsk jest wyższej klasy. Wyposażono go w magiczne oko, regulację barwy głosu, 4 zakresy i skalę na ciemnym szkle, o czym pisało Życie Warszawy. O nowych radioodbiornikach 27 lipca 1956 roku donosił również Ekspres Wieczorny. W zakładach Kasprzaka rozpoczęto produkcję radioodbiornika turystycznego Szarotka. Radio, lampowe oczywiście, miało wielkość małej damskiej torebki i było zasilane z baterii. W 1966 roku Kurier Polski 27 lipca informuje o powodzi będącej skutkiem kilku deszczowych dni. Woda przerwała wały na Nidzie i zalała 7 tysięcy hektarów. W dolnym biegu rzeki ewakuowano kilkanaście wsi. Ewakuacji wymagały też wsie w powiecie raciborskim i rybnickim. Z powodzią walczą Opole, Prudnik, Nysa i Głubczyce. Na szczęście zapowiadana jest poprawa pogody, z czego cieszą się również wczasowicze nad morzem. Im powódź nie zagraża, ale 18 stopni nie sprzyja plażowaniu. Zaglądnijmy jeszcze do Kuriera Polskiego z 27 lipca 1986 roku. Tu również przeżyjemy déjà vu, dowiadując się, że ezoteryka nie jest wynalazkiem współczesnym. W 1986 roku ogromnym powodzeniem cieszą się przyrządy służące poprawie zdrowia i samopoczucia. Ekran niwelujący szkodliwe promieniowanie to wydatek 1200 zł, ale za miedziany krzyż maltański pod łóżko, dzięki któremu wstaniemy wypoczęci, zapłacimy już 3200. Na stadionie Skry za jedne 8 tysięcy można kupić specjalne sandały masujące stopy. Powodzeniem cieszą się piramidki do regeneracji żyletek i miedziane bransoletki ściągające szkodliwe ładunki elektryczne. Nie brakuje biorezonatorów, wałków Wenus do masażu, gorczycowych poduszek, a nawet rękawic, wahadełek i różdżek. Jak wylicza Kurier, aby się dobrze zabezpieczyć, trzeba wysupłać kilkadziesiąt tysięcy. Co przy średniej pensji wynoszącej 24 tysiące może być poważne inwestycją w zdrowie. Ale czy na zdrowiu można oszczędzać?
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Kroczymy bardzo dzielnie przez poniedziałek w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej na lato. Dobry, zły i brzydki klasyk Ennio Morricone. Klasycznie o 10:00, także kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. A w nich?
1: W tych faktach będziemy mieli informacje dla kierowców, bo trochę wypadków się wydarzyło. Zadamy też pytanie i otrzymamy odpowiedź na pytanie, dlaczego nie będzie kontynuacji prac nad listą zawodów deficytowych.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą

0: kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 10:00, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
5: Na początek informacje dla kierowców. Karambol na A4 w pobliżu węzła Wrocław-Bielany. Tam zderzyło się 6 samochodów. Zablokowany jest pas w stronę Zgorzelca. I w tym samym miejscu na wysokości węzła Bielany motocykl zderzył się z busem. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas w stronę Legnicy. Problemy też na autostradzie A1 na wysokości Ludwinowa w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w stronę Łodzi.
6: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
5: Prezydent nie inspiruje się kampusem Polska. Zawsze był blisko młodzieży, jeszcze jako szef IPN, mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego. Tomasz Telikowski pytał swojego gościa o spotkanie z młodymi ludźmi w Juracie pod koniec sierpnia.
7: To jest ostatni weekend wakacji. Po raz pierwszy pan prezydent otwiera swoją rezydencję w Juracie dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto chce porozmawiać.
8: Działacz młodzieżówki Lewicy zgłasza się?
7: No to się
8: nie
7: zgłasza.
8: Sprawdzacie?
7: No nie, no panie redaktorze, każdy się może zgłosić. Każdego zapraszamy do tego, by złożył swoją aplikację. Tam jest formularz, można go wypełnić i zapraszamy do tego, by wziąć udział
8: młodzi
7: w naszym spotkaniu.
8: Młodzi działacze ruchów LGBTQ+ też mogą się zgłosić?
7: Panie redaktorze, każdy się może
8: nie
7: zgłosić.
8: Nie będziecie sprawdzać?
7: Oczywiście, że będziemy sprawdzać, kto się zgłosił i jeżeli będzie zbyt wielu chętnych, to wszystkich na pewno nie uda się zmieścić w Juracie, bo to miejsce także ma swoje ograniczenia, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
8: Ale czym Ale będziecie kierować, jak będziecie przyjmować?
7: Kilkaset osób uda się na pewno zaprosić.
5: Cała rozmowa z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl. Nie będzie kontynuacji prac nad listą zawodów deficytowych. Dokument przygotowywany przez Ministerstwo Pracy miał pozwolić na łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców w niektórych branżach. Prace nad rozporządzeniem zostały jednak wstrzymane. Dlaczego?
9: Jak usłyszałem nieoficjalnie w resorcie pracy, jest obawa o przyszłość rynku pracy w Polsce. Powodem jest rewolucja, jaką wprowadza obecnie sztuczna inteligencja. Ministerstwo obawia się, w jakim kierunku pójdą zmiany w kolejnych latach i ile miejsc pracy zniknie wraz z rozwojem automatyzacji. Bezrobocie, choć nie jest wysokie na tle innych europejskich państw, to mimo wszystko utrzymuje się na poziomie kilku procent. Resort chce zachować dla polskich pracowników jak najwięcej stanowisk, które trudno zastąpić komputerem. O wpisanie kierowców na listę zawodów deficytowych mocno zabiegała branża transportowa. To miałoby pozwolić na uzupełnienie coraz większych braków kadrowych. Wpis na listę pozwoliłby na szybsze wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
5: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Jak już informowaliśmy, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozkleili na szlaku naklejki z QR-kodem. Odsyła on do strony, na której znajdują się m.in. informacje pogodowe czy dotyczące bezpieczeństwa na szlaku, ale jest też prośba o wsparcie finansowe, głównie na naprawy sprzętu.
10: Środki na bieżące funkcjonowanie, na utrzymanie tych etatów, które mamy podpisane umowy, my oczywiście z tego się wiążemy i ratownictwo na szlaku działa i będzie działać, mam nadzieję, nieprzerwanie. Nie mamy takiego bezpiecznika, takiego buforu bezpieczeństwa, gdzie moglibyśmy sobie spać spokojnie, patrzeć optymistycznie w przyszłość, że w przypadku jakiejś awarii, usterki czy poważniejszego zdarzenia ten sprzęt będzie mógł być po prostu nawet nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę podmieniony na nowy, żeby móc służyć ratownikom, no i tym wszystkim, którzy tej pomocy będą na jeziorach potrzebować.
5: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
4: Z faktami wrócimy do Was o 11, czyli już niedługo, a teraz zerkamy do pogody. Przedpołudnie z burzami na południu kraju, między innymi na Śląsku i Opolszczyźnie padać może, tam teraz 21 stopni, czyli całkiem przyjemnie. Najcieplej zrobiło nam się na Lubelszczyźnie, tam 23 stopnie. Nad morzem z kolei sprawdzam od 15 do 19 stopni. A dzisiaj co? Pogoda w kratkę, może w ciągu dnia padać, a po deszczu będą przychodziły do nas przejaśnienia. 5 po 10. Mam teraz tak, że ciągle my

0: myślę, bo wróciłem z wakacji, gdzie zaplanować kolejną wyprawę. Chodzi chyba o to, żeby mieć cel, tak mi się wydaje. A na wycieczce w Krakowie, z miejsca, z którego prowadzę Skopca Kościuszki dla was wakacyjne śniadanie mistrzów, jest Marek Tomalik, człowiek, którego znacie z RMF Classic, choćby z Jasnej Strony Świata. Marek za moment w studio się pojawi, no i mam nadzieję, kilka niebanalnych kierunków nam poleci, które można wziąć pod uwagę, planując wyjazd na przykład pod koniec lata, albo jesienią, albo zimą, albo w ogóle po prostu w tym roku. Takie polecenie od profesjonalisty chętnie przyjmę. Mam nadzieję, że państwo również.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. O świecie ze smakiem.
0: I o książkowej opowieści Marka 9 Ognisk do czytania i słuchania też trochę opowiem, ale najpierw wcześniej spotkanie z maskaradą od pana Haczaturiana.

0: Hollywood and the Stars, 12 minut po 10. Nie wiem jak państwo, ja na ten głos czekałem.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
0: Czekałem, bo to głos nasz, z naszej anteny, naszym gościem i przewodnikiem po wakacyjnym śniadaniu mistrzów i różnych stronach świata jest człowiek, który po tych różnych stronach jasnych i nie tylko nas prowadzi. Marek Tomalik, podróżnik, publicysta, pisarz, dziennikarz z wykształcenia geolog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No właśnie. Już głos rozpoznajecie, co mnie bardzo cieszy. A po tym dzień dobry, ja cię muszę jako podróżnika zapytać wakacyjnie, gdybym miał taką szansę, mam nadzieję, że szef radia nas słucha, że dostaje jeszcze dodatkowy, taki specjalny ekstra urlop i nietuzinkowa podróż, która może mi zająć 2 tygodnie, to co byś wybrał, jeśli nie Grecja, Włochy, Francja? Gdzie byś nas zabrał?
2: Zaskoczę. Polska.
0: O, a
2: jest
0: gdzie?
2: Jest piękna. To może być Polski Park Narodowy, przepiękny. To może być moje ulubione miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o góry, to jest Beskid Niski. Ale jeżeli kawałek dalej chcieć się wypuścić za granicę, to absolutnie mój kraj numer 1 w Europie, Rumunia.
0: Dlaczego?
2: Dlatego, że Polacy czują się tam naprawdę komfortowo. Oni, Rumuni, nas naprawdę lubią i to nie jest jakieś takie po prostu przyszywane tylko, tylko wewnętrznie prawdziwe. I to jest kraj, który ma do zaoferowania bardzo, bardzo dużo. Jak ktoś kocha góry, to będzie zakochany, dlatego że tam są dzikie lasy, te Karpaty, oni mają tam naprawdę niesamowicie dzikie. Więc trzeba dużo animuszu, żeby tam próbować się przedzierać, bo to są bardzo gęste lasy. A jeżeli ktoś mniej lubi chodzić po tych górach, to na przykład można spróbować poznać miasta, które są w Siedmiogrodzie. I to są miasta średniowieczne. My się szczycimy Toruniem, trochę Krakowem, jakimiś tam innymi miastami. Powiem krótko, to jest nic w porównaniu z tym, co mają Rumuni i jak to mają zrobione, jak to mają odnowione.
0: Ja Sibiu dorzucę do tego jeszcze, o Sibiu byłem. Byłem,
2: no,
0: nocowałem. Polecam także Bukowinę i wspaniały
2: Bukowinę,
0: szlak.
2: Maramuresz.
0: Tak jest, wspaniały szlak kościołów, klasztorów tak naprawdę.
2: Tak.
0: Malowanych od zewnątrz. Tak. Coś nieprawdopodobnego do zobaczenia. Będąc w jednej z tych miejscowości, po raz pierwszy chyba w życiu tak naprawdę, już jako dorosły człowiek, widziałem prawdziwy drewniany wóz z sianem. Takie ewenementy także tam można spotkać.
2: Ja
0: miałem drogą
2: przygodę nawet, bo taki jeden wóz tam podciągnąłem samochodem.
0: Aha.
2: Tyle, że źle obliczyłem, że tak powiem, napięcia i się to źle skończyło. To znaczy, to znaczy wóz wyrwał mi jeden płotnik z samochodu i ten woźniczy się bardzo użalał, że taką krzywdę mi zrobił, ale miał złamany dyszer, więc on płakał nad moim błotnikiem, a ja nad jego dyszlem i tak to się skończyło. To była niedziela.
0: I teraz nasi słuchacze i słuchaczki już wystukują. Rumunia, Sibiu, Bukowina, malowane kościoły. A możecie przy okazji wystukać 9 ognisk. O czym to tak naprawdę? Dla ciebie dziś z perspektywy czasu pisania jest opowieść.
2: To jest powieść o nas. O tym, że chcemy w pewnym momencie, jeżeli mamy na to czas, daj Bóg każdemu takiego czasu, żeby miał czas o tym pomyśleć, o tak zwanym wszechświecie. Skąd się wzięliśmy, jak to jest wszystko poukładane, jak my od tego zależymy i próba zbliżenia się jak gdyby do zrozumienia rzeczywistości. To jest książka o rzeczywistości tak naprawdę.
0: Książce Marka Tomalika 9 ognisk w wersji do czytania i słuchania będziemy się przyglądać jeszcze w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, bo Marek z nami jeszcze przez chwilę zostanie.
1: Gość wakacyjnego śniadania mistrzów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Słyszysz? Delikatnie musuję. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: To nie jest pora.
18: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Kącik klasyki nam się należy teraz w wakacyjnym śniadaniu mistrzów, ale to będzie klasyczna interpretacja wspaniałego utworu duetu Simon Garfunkel, The Sound of Silence i Miloš Karadaglić, a potem spotkanie z twórczością George'a Fentona. Pojawi się kompozycja z filmu Anna i Król.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dziś po południu maksymalnie 24 stopnie, najcieplej ma być w Rzeszowie i na Lubelszczyźnie. Średnia temperatura na dziś to 21 stopni. Przejaśnień mamy teraz najwięcej na południowym wschodzie, deszczowych chmur z kolei nie brakuje na zachodzie, południu i w centrum kraju. Jutro aura podobna do dzisiejszej, no może trochę pogodniej będzie niż dziś. Od czwartku gorąco. A w weekend szykujcie się na upały.

0: gość wakacyjnego śniadania mistrzów.
1: No i to gość niebanalny, znacie go z naszej anteny RMF Classic, weekendowo opowiada nam o podróżach, zaprasza fenomenalnych gości do siebie, do jasnej strony świata. Marek Tomalik cały czas z nami, a rozmawiamy dzisiaj o podróżowaniu i proponujemy wam podróż w świat dźwięków tak naprawdę, zebranych w jego opowieści, która najpierw była książką, a potem ile? 2 lata pracowałeś nad tym słuchowiskiem, co się 9 ognisk zowie?
2: Aż 2.
1: Mm-hmm. I zaprosiłeś mnóstwo osób do współpracy. Powiedziałem słuchowisko nie bez powodu, dlatego że to jest bardzo duży projekt, jak na jednoosobowego Marka Tomalika.
2: No dlatego to zajęło 2 lata. Tak, to jest 11 lektorów. Mm-hmm. Muzyka napisana przez Maćka Kudłacika specjalnie do tego projektu z kwartetu Czerwie, Maciek. I przez Pawła Zająca, That Frequency, który gra na didgeridoo. Oczywiście to jest ten kultowy instrument aborygeński z Australii, który pojawia się na końcu każdego z odcinków, ale są też nagrania terenowe.
1: Mm-hmm. Są nagrania terenowe, są historie różne i co ważne, to jest fakt, że udało ci się zebrać tak naprawdę ludzi z różnych środowisk, różnych pokoleń. Jest na przykład znakomity aktor i znakomity głos w słuchowiskach Szymon Kuśmider, ale jest na przykład głos Stanisława Janickiego, tak bliskiego nam od tak naprawdę wielu, wielu lat.
2: Tak, i tutaj kontakt mój z Stanisławem Janickim był bezpośredni, dlatego że on mieszkał w tym samym mieście, w którym ja mieszkam. Mhm. Czyli w Bielsku-Białej. I przez pewien okres czasu biegałem do niego z mikrofonem w czasie pandemii i nagrywałem te jego słynne odeony, klasykowe. I przyszło mi do głowy, żeby on przeczytał cytaty filmowe, bo takie się pojawiają w tej mojej książce. Na początku troszeczkę oponował, ale potem stwierdził, że to jest na tyle ciekawe, i ponieważ nigdy tego nie robił, nikt go nie prosił o czytanie cytatów filmowych, zdecydował się, no i to było tak naprawdę rok przed jego odejściem. Mm. W zeszłym roku nagraliśmy to wszystko.
1: Czyli tak naprawdę jedyna okazja, żeby posłuchać pana Stanisława w takim formacie, mówiąc dość kolokwialnie, jakim jest audiobook u ciebie w 9 ogniskach.
2: Tak, jemu się to bardzo spodobało, mm-hmm. To znaczy na samym początku, tak jak powiedziałem, tak sceptycznie do tego był nastawiony, ale co ciekawe, jak to nagrywałem i nigdy się to nie zdarzyło już potem, to wszystko było na setkę i on się ani razu nie pomylił. To jest 92 lata. To jest coś nieprawdopodobnego.
1: Najpierw pisałeś, potem czytałeś to, co napisałeś, a teraz słuchałeś tego, co nagraliście i zrealizowaliście, i ta puenta, niech to będzie też puenta naszego spotkania, jest taka, że tak jedziesz, słuchasz i myślisz sobie, fajnie to wyszło?
2: No fajnie.
1: To po to fajnie zapraszamy do słuchania. W mediach społecznościowych znajdziecie na stronę Marka Tomalika i tam wszystkie szczegóły w bio. 9 ognisk do czytania, do słuchania, a Marek Tomalik do słuchania także po wakacjach pewnie u nas w RMF Classic. Piękne dzięki za spotkanie, Marku.
2: Dziękuję bardzo.

0: Tango, taneczna puenta poniedziałkowego wakacyjnego śniadania mistrzów. Niech będzie preludium do dobrej zabawy. Ta przed nami, bo przed nami wakacje z mitami. Konkurs nie tylko dla herosów. Ścieżką mitów poprowadzi was Ula Urzędowska już za chwilę. O 11:00 fakty.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
10: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie.

0: Chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Po reklamie.
2: To jest RMF Classic. Minęła 11. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
3: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
4: Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem MSZ-u. Przygotowanie tego wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS, który ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Od kilku tygodni Ziobro jest w USA, wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej ukrył się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
3: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Uwaga kierowcy, wypadek na trasie S2 w pobliżu Warszawy, między węzłami Aleje Jerozolimskiej, Konotopa, zderzenie samochodu osobowego z busem. Jedna osoba została ranna, zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania. W sobotę pierwsza grupa polskich strażaków poleci do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami lasów. Ich misja potrwa do końca sierpnia, zapowiedział na antenie informacyjnego radia RMF24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków. No my akurat udamy się do Hiszpanii, w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, czy będą te pożary dalej trwały, wtedy wejdziemy od razu do działań ratowniczych. Natomiast gdyby sytuacja była stabilna, to wtedy będziemy doskonalić swoje umiejętności, aby móc lepiej zwalczać pożary wielkoobszarowe lasu.
3: Z ostatnich prognoz wynika, że do Hiszpanii wrócą dziś upały, które mogą utrudnić akcję gaśniczą. Z pożarami zmagają się także Francuzi i Włosi.
1: Fakty, opinie, komentarze.
3: Potrzebna jest jedność na prawicy, ale prezydent nie angażuje się w spór jednej partii, przekonywał w RMF FM rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w odpowiedzi na pytanie dotyczące rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
6: Spory w łonie jednej z partii, Prawa i Sprawiedliwości, powinny być rozstrzygnięte przez liderów tej formacji politycznej, a nie przez pana prezydenta. Pan prezydent jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
7: A może jest beneficjentem tego sporu?
6: Pamięta o tym, kto go popierał w wyborach prezydenckich. Pamięta o tym, że popierało go Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno to nie jest dobrze, jak dochodzi do takiego sporu w łonie największej partii opozycyjnej. My wszyscy powinniśmy się teraz koncentrować na rozliczaniu rządzących.
3: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl. Filmy nagrodzone w Cannes, retrospektywa Anny Dymnej, wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie i spotkanie z Joanną Kulik. W Kazimierzu Dolnym w sobotę zacznie się festiwal Dwa Brzegi. Będzie też sekcja Muzyka Moja Miłość.
8: Paul McCartney na przykład się pojawi i film o nim, pojawi się film o jazzie, o muzyce klezmerskiej, ale z tą muzyką też będzie można spotkać się na żywo, bo będą koncerty i co codziennie. Zaczynamy koncertem Marcina Drocińskiego i Wojciecha Mazalewskiego, następnego dnia Arek Jakubik. Bardzo różnorodnie i te koncerty będą odbywały się na zamku w wyjątkowej przestrzeni.
3: Zapowiada Marcin Radomski, rzecznik Dwóch Brzegów.

Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego. To on psuje nam wakacyjną, słoneczną aurę. Z zachodu płynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hektopaskale. Przewidywany jest wzrost. Przelotne opady deszczu i burze, maksymalnie 26 stopni. 5 minut po 11 ruszamy ścieżką dźwiękową RMF Classic. Ula Urzędowska, dzień dobry, a to są wakacje z mitami.

0: 11 minut po 11. Zapraszam do RMF Classic. U nas Titanic, muzyka Jamesa Hornera. Ja witam na naszym pokładzie. To łajba, która płynie przez ocean muzyki filmowej do finału naszej codziennej wakacyjnej zabawy. To wakacje z mitami. Powtórka z mitów greckich, ale nie na ocenę, tylko dla chwały konkursowego Herosa i nagrody, która czeka na zwyciężczynię bądź zwycięzcę. Wakacyjny róg obfitości. Szczegóły na antenie już za chwilę. Wszystko skrupulatnie przedstawię, ale możecie też sprawdzić na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka wakacje z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: To muzyka z serialu Bridgertonowie, to RMF Classic, 11.30 na warszawskim Powiślu, skąd teraz program nadajemy. Właśnie po deszczowym poranku wyjrzało słońce i to chyba jest znak, że czas ruszać na konkursowy Olimp.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Na ekranach kin dzieje się Odyseja Christophera Nolana, a my od poniedziałku do piątku, zainspirowani tym filmem, tym tytułem, tą opowieścią, ruszamy w związku z wakacjami z mitami. Od poniedziałku do piątku wybieramy inną postać z uniwersum mitów greckich i o nią pytamy, ukrywszy ją sprytnie, w mniej lub bardziej oczywisty sposób w podpowiedziach. Waszym zadaniem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jest tę postać rozszyfrować, a potem zmierzyć się z zadaniem numer dwa, które polega na tym, aby opisać jakąś historię z życia wziętą, czy nawet wymyśloną, która pasowałaby do podanych związków frazeologicznych, jakże charakterystycznych. Pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca i nić Ariadny. I nie ukrywamy, że niedobra odpowiedź na pytanie numer jeden przesądzi o wygranej, ale właśnie zaskakujące, oryginalne opisanie sytuacji, przygody, która pasuje do wyżej wymienionych związków frazeologicznych. Także rozszyfrowanie bohaterki czy bohatera mitów greckich to połowa sukcesu, ale znacząca. I od tego zacznijmy. Oto postać, którą dziś w podpowiedziach ukrywamy. Pani natury. Pani matka. Grecy i Rzymianie uwieczniali ją jako dojrzałą kobietę, która miała długie, falowane włosy z przedziałkiem na środku, często pokazywana w aureoli zbóż czy kwiatów. A że za chwilę mamy piosenkę grupy Queen zatytułowaną Who Wants to Live Forever, czyli Kto chce żyć wiecznie, to dodam jeszcze, że córka naszej bogini była w związku z tym, który nie dawał ludziom nawet cienia nadziei na życie wieczne. I dodam jeszcze, nie owijając w bawełnę, że to był bardzo przemocowy związek. I w związku z tym związkiem nasza bogini wylała morze łez. Poznajecie? Jeśli tak, to wpisujcie jej imię w formularz na naszej stronie i zmierzcie się z zadaniem numer dwa. Na naszej stronie zobaczycie też róg obfitości konkursowy, o który gramy, a wszystkie szczegóły rmfclassic.pl, zakładka wakacje z mitami.

A to była sama słodycz, którą wlewaliśmy wam do ucha i serducha, muzyka z filmu Czekolada. Autorką tej ścieżki dźwiękowej jest Rachel Portman. RMF Classic, wakacje z mitami, wkrótce kolejne tropy w drodze na konkursowy Olimp, a na ścieżce dźwiękowej muzyka, którą napisał Gustavo Santaolalla. To wkrótce stawka większa niż życie, czyli Jerzy Matuszkiewicz, a teraz jesteśmy na ścieżce dźwiękowej pierwszego sezonu serialu Off Campus.

Tak czule, bo to przecież opowieść o miłości, ścieżką dźwiękową prowadził nas Gustavo Santaolalla. Za 10 minut 12 w samo południe najważniejsze fakty. Grzegorz Jasiński już je przygotowuje, a teraz kompozycja Fryderyka Chopina to Mazurek z opusu 7, numer 1.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
0: Po reklamie.

0: O tym prowadząca postępowanie prokuratura regionalna w Katowicach. Jakie są postępy tego śledztwa?
1: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Postępowanie w sprawie tej giełdy kryptowalut trwa od kwietnia. Jest prowadzone przez prokuraturę regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
0: Informuje nasza reporterka Anna Kropaczek. Należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej producent trotylu Nitrochem rozpoczyna swoją inwestycję na Wyspach Brytyjskich, oznajmiła wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak podkreślała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nie wyprowadzamy nic z Polski, otwieramy nowe linie produkcyjne.
2: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce Nitrochem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, jeśli powstanie, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2000 ton rocznie. Dlaczego jest to strategiczne, że jest to w Wielkiej Brytanii? Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
0: Projekt będzie współfinansowany przez rząd Wielkiej Brytanii. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do mieszkańców Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniami. W regionie prognozowane są też intensywne opady deszczu i silny wiatr.
3: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
0: We Wrocławiu trwa Święto Kina. 26. edycja festiwalu Nowe Horyzonty już na pełnych obrotach, więc sprawdzamy, jakie filmowe perełki widzieli widzowie.
4: Najbardziej mi się podobało do tej pory Every Time Sandry Wollner. To naprawdę przepiękne kino wizualnie, ale też jakiś taki piękny obraz przechodzeniu żałoby, o umiejętności pogodzenia się ze stratą.
5: Mi najbardziej podobał się film Daleko od brzegu, albo po prostu najbardziej mi zapadł w pamięć ze względu na poruszaną tematykę. Jest jakaś bliska memu sercu, bo jestem jakoś tak związana bardzo z babcią, więc to było dla mnie poruszające.
0: Nowe Horyzonty we Wrocławiu do 2 sierpnia, a online tydzień dłużej. W piątek po raz 9 w karierze została mistrzynią Polski. Teraz myślami jest już przy zbliżających się Mistrzostwach Europy i zaplanowanym na sierpień memoriale Kamili Skolimowskiej. Sprinterka Ewa Swoboda przyznaje, że czuje się już jako dojrzały sportowiec, a to pomaga w karierze.
6: Troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować. Też czuję, że już tak jakby dorosłam do tego dorosłego sportu. Ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
0: Rozmowa Patryka Serwańskiego z Ewą Swobodą jest na rmf24.pl.

0: Temperatura od 20 stopni maksymalnie na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20. Zachmurzenie spore, ale przejaśnienia postępują od zachodu. Przelotne opady deszczu oraz burze możliwe we wschodniej części kraju.
1: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
2: Hello, this is Bryan Adams.
3: This is Cyndi Lauper.
4: Hi, this is Cher.
5: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: 13 minut po 12, poniedziałkowy ring ludzi pracy i stosowna do tego muzyka Człowiek ringu. Ścieżką dźwiękową prowadził nas Thomas Newman. Jesteśmy na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, a my powolutku szykujemy się do drogi.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Już za chwilę kolejny przystanek.
0: Kolejne miejsce, które oznaczymy na naszej filmowej mapie, mapie, którą tworzymy razem z wami, ponieważ to wy, drodzy słuchacze, podpowiadacie nam miejsca, w których kręcono filmy i seriale, a my wybieramy te, naszym zdaniem, najciekawsze i ruszamy w tym kierunku, aby rozstawić mobilne studio RMF Classic i troszeczkę o tych miejscach więcej wam opowiedzieć, a także pokazać w mediach społecznościowych. Mamy Łódź, mamy Toruń, a już w środę od 10 widzimy się i słyszymy na rynku w Pasymiu. To miasto znane z kadrów takich filmów jak Róża, seriale Dom nad rozlewiskiem czy Projekt UFO. I od godziny 10 Katarzyna Chnat, królowa mobilnego studia, będzie gościć gości, będzie was zapraszać, będzie nam tutaj będącym z dala od tego miejsca opowiadać o tym, co kręcono, jak i z kim właśnie w tym miejscu. Będą leżaki, będą wakacyjne konkursy, będzie strefa relaksu, wszak będziemy na Mazurach. Także Katarzyna Chnat powoli szykuje się do drogi i na spotkanie z wami. Bądźcie z nami w Pasymiu 29 lipca od 10 na rynku. A jeśli nie, to oglądajcie nas w mediach społecznościowych i zgłaszajcie kolejne miasta, bo wakacje przecież nawet jeszcze nie na półmetku. Szczegóły na RMF Classic.pl.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Zgłoś swoją propozycję na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
6: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
5: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
6: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
11: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
12: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

23 minuty po 12:00, podróże na ścieżce dźwiękowej RMF Classic czekają, muzyka dużego i małego ekranu, piosenka i tematy filmowe, na przykład Nowy Jork odwiedzać będziemy i to w jakim towarzystwie. Frank Sinatra i Tony Bennett zaśpiewają nam tę kultową piosenkę. Z Vangelisem Wyprawa do raju nas czeka, a teraz fragment Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta, English Concert pod batutą Andrew Menzies.

0: To był galop piekielny z Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha. To jest RMF Classic i gładko przechodzimy do wakacji z mitami.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic.
0: Zabawa, w której sprawdzamy waszą wiedzę z mitów greckich. No i trzeba przyznać, że po tych kilku tygodniach wypadacie znakomicie. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, w zasadzie odpowiedzi na pytanie numer jeden, czyli to dotyczące rozszyfrowania postaci z uniwersum mitów greckich, wypada 100 na 100 niemalże. Dlatego też przypominam o zadaniu numer dwa, które zawsze przesądzi o wygranej, czyli należy opisać jakąś sytuację, która odpowiada związkom frazeologicznym zamieszczonym na naszej stronie w formularzu. Syzyfowa praca, nić Ariadny, co my tam jeszcze mamy? Niech ja sobie przypomnę, zaraz. A! Koń trojański, puszka Pandory czy pięta Achillesa. Można użyć jednego z tych związków frazeologicznych, można część albo nawet wszystkie wpleść w opowieść. Ale najpierw rozpoznanie dzisiejszej bogini, która jest ukryta w zagadce. Powiem tak, kto podnosi piłę czy topór na drzewo, z nią właśnie zadziera i surowej kary spodziewać się może. Doświadczył jej pewien książę, w niektórych źródłach król, który postanowił wyciąć jej drzewa i przeznaczyć je na budowę sali jadalnej w swoim pałacu. Trzeba przyznać, że bogini, jak na boginie i bogów greckich, zachowała wyjątkową cierpliwość i dała najpierw biedakowi szansę. Zjawiając się na miejscu pod postacią staruszki, kapłanki, która grzecznie poprosiła o opamiętanie i gaju oszczędzenie, ale gdy on ją wyśmiał, jeszcze pogroził toporem, to przybrała swoją boską postać i zarządziła zemstę. Zemsta była okrutna, dlatego powiedziałam o nim biedak. Otóż w świecie mitów greckich nie ma rozwiązań polubownych. Jak zemsta, no to właśnie taka. Zesłała na niego głód tak niepohamowany, że ten, który śmiał wyciąć drzewa, jej drzewa na swoją jadalnię, wkrótce przejadł cały swój majątek, a im więcej jadł, tym bardziej był głodny. Okrutnie to się skończyło. Oszczędzę nam szczegółów zakończenia tej konkretnie opowieści. Skupmy się na bogini. Jakie jest jej imię? Wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, aby mieć szansę powalczyć o nasz róg obfitości, w którym wydanie mitologii greckiej Jana Paranowskiego, oryginalne greckie słodycze i wakacyjne upominki, takie markowe, bo z logo RMF Classic. No dobrze, ze świata mitów greckich ruszamy dalej i oto Nowy Jork na horyzoncie.

To Allegro z pierwszego Concerto Grosso, opus 6, Jerzego Fryderyka Händla, Angielska Orkiestra Kameralna i Raymond Lepard. Za 11 minut 13, już za chwilę u nas artystka, która życie zamieniała na piosenki, mówiąc, każda zła sytuacja to piosenka, która tylko czeka, aby się wydarzyć. Amy Winehouse.

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic, 13 punktualnie, czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
10: Kobieta, która zginęła w sobotnim ataku na Paradę Równości w Berlinie, była obywatelką Polski. Poinformował o tym burmistrz niemieckiej stolicy. Rannych zostało, przypomnijmy, 29 osób. Sprawca zamachu po policyjnej obławie został zastrzelony. 21-latek był sympatykiem Państwa Islamskiego. Premier zapowiada możliwy

0: Najmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
1: Tę zapowiedź premiera Donalda Tuska usłyszeliśmy na koniec konferencji prasowej w Głuchołazach na Opolszczyźnie podczas uroczystego otwarcia nowego mostu. Przeprawa została zbudowana w miejscu całkowicie zniszczonej podczas wrześniowej powodzi w 2024 roku.
2: Dołożyliśmy 20 milionów złotych do pierwotnej ceny. Ten most miał kosztować 40 milionów złotych, a w sumie kosztuje dzisiaj 65 milionów złotych. Przeprojektowaliśmy go. Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy za pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę.
1: Podkreślał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To głos rządowy. W kolejnych faktach oddamy głos mieszkańcom Głuchołaz.
3: Popołudniowe fakty RMF Classic.
1: Ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na trasie S5 w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu trzech samochodów w kierunku Wrocławia da się przejechać teraz tylko jednym pasem. Polska wyspecjalizowana grupa do gaszenia pożarów lasów z tak zwanego modułu GFFF pojedzie w sierpniu do Hiszpanii pomóc w gaszeniu szalejącego ognia na Półwyspie Iberyjskim. Przypomnę, wysyłamy 105 strażaków. Zabiorą ze sobą lekkie narzędzia ręczne, m.in. piły czy hydronetki.
4: Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach i przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego. Po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. Strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy. Wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
1: Tłumaczy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

0: Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniosło 992 hektopaskale, z zachodu płynie chłodne powietrze, Polska jest pod wpływem rozległego układu niżowego, stąd taka sytuacja, zachmurzenie duże, ale przejaśnienia postępują od zachodu, maksymalnie 26 stopni.
1: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
2: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna.
3: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
4: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
5: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

11 minut po 13, a to muzyka z serialu 1670. Autorem ścieżki dźwiękowej jest Jerzy Rogiewicz, a trzeci sezon serialu coraz bliżej, a wraz z nim bliżej nierozpoznana choroba poszlachecka, o której mowa w zwiastunie. Ciekawe, czy jest na to szczepionka. A jeśli jest, to pewnie lepiej się nie szczepić, powiedzą w antynaukowym słuchowisku, które zapowiada Jan Paweł z Adamczychy. Antynaukowe słuchowisko, dwaj faceci, zero wiedzy naukowej, każdy odcinek po 4 godziny. 1670, trzeci sezon nadciąga, premiera 5 sierpnia. A my zmieniamy serialowe na filmowe uniwersum i teraz na ścieżce dźwiękowej muzyka, którą Daniel Pemberton napisał do filmu Władcy Wszechświata.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością. A wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.

0: Biedronka.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: RMF Classic. Najwspanialsze koncerty między kuchnią a łazienką.

0: Kompozycja Johanna Strausa II zabrzmiała w RMF Classic wcześniej Wiosna z czterech pór roku Vivaldiego, co dla naszej konkursowej zabawy Wakacje z mitami ma spore znaczenie, bo gdyby nie bogini, której dziś szukamy, która ukryta jest w zagadce, nie byłoby czterech pór roku Vivaldiego.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Róg obfitości to także jeden z jej atrybutów. Można ją także spotkać z kłosami zbóż, miewa też sierp w dłoni. Oto bogini ukryta dziś w zagadce, którą należy rozszyfrować w naszej konkursowej wyprawie na Olimp, wakacje z mitami. No i gdyby nie jej matczyna miłość i rozpacz, nie byłoby czterech pór roku Vivaldiego, czy czterech pór roku w Buenos Aires, Piazzoli, bo to za sprawą tejże właśnie bogini mamy zmienność pór roku. A jakie jej imię? Wpiszcie w formularz na naszej stronie i zmierzcie się z zadaniem numer 2. Kreatywny, ciekawy, zaskakujący opis przesądzi o wygranej przy prawidłowej odpowiedzi na pytanie numer 1. A w rogu obfitości, który czeka na zwyciężczynię bądź zwycięzcę, jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, prezenty, wakacyjne gadżety z logo RMF Classic i oryginalne greckie słodycze. A finał już za godzinę. Zatem let's stay together, jak mówi fragment tego utworu.

La Paloma, a za chwilę Libertango w RMF Classic. Wśród spotkań filmowych Tańczący z Wilkami przed 14, a o 14 najważniejsze fakty. Ostatnie wydanie, a po faktach idziemy ścieżką dźwiękową do finału dzisiejszej edycji zabawy Wakacje z mitami. Teraz Kaja i Royal Quartet.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone dania obiadowe Nasze Smaki, Donatello, Trattoria i Makłowicz. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Po reklamie.
13: RMF Classic, minęła 14. Czas na najważniejsze fakty. To będzie ostatnie dziś wydanie. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Śledczy wysłali do Stanów Zjednoczonych wniosek o zatrzymanie i ekstradycję do Polski Zbigniewa Ziobry. Zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 przestępstw. Prokuratura Krajowa potwierdza nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Rzecznik Prokuratury Krajowej Anna Damiak uprzedza, że takie sprawy potrafią trwać latami.
15: Możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
14: Sam wniosek ekstradycyjny jest bardzo pojemny. Śledczy wysłali do Waszyngtonu 300 stron, z czego sam wniosek to 100 stron. Te wszystkie dokumenty i zawarte tam fakty będzie musiał najpierw przejrzeć sąd.
15: Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
14: Sprawa ostatecznie będzie rozstrzygana politycznie, ostatecznie więc o ewentualnym wydaniu Zbigniewa Ziobry Polsce zdecyduje Donald Trump i jego szef dyplomacji Marco Rubio.
16: Poznaj fakty. RMF Classic.
14: Po blisko dwóch latach od powodzi Głuchołazy odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Dziś otwarcie mostu nad Białą Głuchołazką w ciągu drogi krajowej numer

0: Mam nadzieję, że ten most przetrzyma jeszcze jakieś 100 lat chyba.
1: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy. Widzę, że służby ustawiają ostatnie znaki i za chwilę pierwsze auta wjadą na przeprawę. Wszystkiemu przygląda się tłum mieszkańców.
2: Relacjonuje nasza reporterka Martyna Czerwińska. 80-letnie topole w rejonie wieży spadochronowej w parku Kościuszki w Katowicach mogą stanowić zagrożenie dla spacerowiczów. Po tym, gdy ostatnia wichura powaliła jedno z drzew, Zakład Zieleni Miejskiej zbadał tomografem akustycznym 10 pozostałych.
3: Okazało się, że niestety większość z nich jest wypruchniała, większość jest też bardzo pusta w środku, więc niestety musimy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ich wycinkę.
4: Pojawiły się też takie głosy, że właściwie nie wiadomo, czy można tamtędy bezpiecznie przechodzić.
3: W tym momencie te topole nie są odgrodzone, ponieważ to też nie jest nasza decyzja, żebyśmy sami z siebie mogli zabraniać ludziom gdzieś chodzić. Natomiast jak tylko ta decyzja do nas spłynie, to wtedy jak najbardziej ten teren zostanie ogrodzony, żeby mieszkańcy nie wchodzili tam w tamte rejony.
2: Z Malwiną Kaczor, reprezentującą Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. W każdy poniedziałek wakacji odwiedzamy najciekawsze trasy kolejowe w Polsce i Europie. Dziś proponujemy podróż nadmorską koleją wąskotorową. Wąskotorówka kursuje teraz na krótkiej trasie, czyli z Trzęsacza do Pogorzelicy i z powrotem. Kolejka jest dużą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci.
5: Przyjechaliśmy z Krakowa do Rewala i potem jeszcze zobaczymy, co dalej. Okay. Ale generalnie będziemy chcieli tu wrócić.
6: A wy się cieszycie, że będziecie kolejką jechać?
7: Tak.
6: Ładna kolejka, jest inna trochę.
7: Tak, wąskotorowa.
6: Wąskotorowa. A widziałeś wcześniej taką kolejkę?
7: Nie, ale widziałam jej tory, jak przejeżdżał.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Po zakupie biletu jeździć można cały dzień i dowolnie przerywać podróż.

0: Polska pod wpływem rozległego układu niżowego, chłodne powietrze polarne morskie i takie oto skutki jak za oknem, czyli zachmurzenie spore, choć synoptycy też przewidują przejaśnienie od czasu do czasu, przelotne opady deszczu i burze, a te szczególnie we wschodniej części kraju. 26 stopni maksymalnie.
1: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
2: Tu Kuba Badach.
3: Z tej strony Łukasz Elucy-Rostkowski.
4: Jakub Józef Orliński.
5: Aleksander Dębicz.
4: Pozdrawiamy słuchaczy
5: RMF Classic.

James Horner i muzyka z filmu Braveheart, Waleczne serce. Zapału do walki o róg obfitości konkursowy nie brakuje słuchaczkom i słuchaczom RMF Classic, a nam serce rośnie, gdy czytamy wasze opowieści nawiązujące wedle zadania konkursowego do znanych związków frazeologicznych, czyli pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca czy nić Ariadny. Szczegóły na rmfclassic.pl. Kto nas zaskoczył i zwycięży? Przekonamy się wkrótce. Finał już niebawem i konkursowy Olimp do zdobycia, a po drodze do tego finału na ścieżce dźwiękowej Misja Niemożliwa, czyli Mission Impossible, muzyka, którą napisał Lalo Schifrin, a teraz słoneczne Los Angeles. Stoimy w potężnym korku, ale za chwilę będzie się działo. A kto oglądał film La La Land, ten wie co.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już dziś po 15.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: 23 minuty po 14 i blisko, coraz bliżej finału dzisiejszej odsłony zabawy Wakacje z mitami. To już wkrótce. Czytamy wasze ostatnie opowieści. Teraz fragment suity St. Paul Gustawa Holsta, angielska orkiestra kameralna i Yehudi Menuhin.

0: Wakacje z mitami w RMF Classic.
1: 14.30, czas na finał dzisiejszej odsłony. Demeter to nasza bogini, a zwyciężczyni imię zaraz jej wyjawię, tylko przypomnę, jak gramy. Od poniedziałku do piątku postać z mitów greckich ukryta w podpowiedziach i to jest zadanie numer jeden. Zadanie numer dwa to opisać sytuację zaskakująco kreatywnie, która odpowiadałaby podanym związkom frazeologicznym. Pięta Achillesa, puszka Pandory, koń trojański, syzyfowa praca i nić Ariadny. Jako że zazwyczaj odpowiedzi na pytanie numer jeden są wszystkie prawidłowe, brawa dla słuchaczek i słuchaczy RMF Classic, to oczywiście o zwycięstwie przesądzi opowieść zawarta w zadaniu numer dwa. I dziś postanowiliśmy wyróżnić opis pani Kingi, która napisała tak. Właśnie dziś, pełna werwy, radości i entuzjazmu, wróciłam z urlopu do pracy i nie zwlekając zabrałam się do pracy przy dźwiękach mojej ulubionej stacji radiowej. Ha, ciekawe jakiej. A, nie będę zanudzać słuchaczy RMF Classic, pisze pani Kinga, nudnymi szczegółami pracy biurowej, dlatego powiem, że przygotowałam raport, który jeszcze przed urlopem zleciła mi moja kierowniczka. Dużo statystyk, tabelek, mój Excel wyglądał jak stajnia Augiasza, pisze pani Kinga, ale na szczęście dotarłam do końca. I wiecie co? Pół godziny temu do mojego pokoju weszła moja serdeczna przyjaciółka Agnieszka, która zrobiła ten raport za mnie. I teraz nie wiem, czy być zdenerwowaną o syzyfową pracę, czy jednak podziękować za pomoc. W razie ewentualnej wygranej, deklaruje pani Kinga, te greckie słodyczki, słodyczki jest napisane, zjemy na pewno razem. Pani Kingo, pani Agnieszko, wygrana nie jest już wygraną ewentualną, lecz oficjalną, ogłoszoną właśnie na antenie RMF Classic. Pani Kinga naszą zwyciężczynią, dziękuję za opis. Trzymam kciuki za pierwsze i kolejne dni po urlopie w pracy, a paczkę z greckimi słodyczami do podziału już pakujemy. Będzie też jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego do czytania przy kawce w pracy, a także inne prezenty, gadżety z logo RMF Classic. A jutro kolejna odsłona i kolejna postać z mitologii greckiej do rozszyfrowania. Gorąco zapraszam.
0: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.

Fragment siódmej symfonii Antonina Dworzaka grała orkiestra Clevelandska. Muzyków prowadził Krzysztof von Donani. My dotarliśmy do celu, konkursowy Olimp zdobyty. Kolejna wyprawa z mitami już jutro po godzinie 11. A za chwilę Zbigniew Wodecki zaśpiewa "Lubię wracać tam, gdzie byłem", a my lubimy kierunek wakacje. Pod warunkiem, że z wami i ścieżką dźwiękową RMF Classic. W tym kierunku już po 15 rusza Katarzyna Chnat, a ja pięknie dziękuję i do usłyszenia. Ula Urzędowska.

0: reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Jest 15, słuchacie RMF Classic. Czas na prognozę pogody. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są szczególnie na wschodzie kraju i tutaj te opady mogą być intensywne, ale noc ma być już bez deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, tam od 18 do 20. Wiatr umiarkowany i dość silny zachodni i północno-zachodni.
9: Lato jak z filmu. Tylko w RMF Classic.
10: Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy RMF Classic. Michał Żebrowski.
11: Maciej Sztur.
12: Robert Więckiewicz.
13: Tomek Szymszajner.
14: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To była muzyka z filmu Albert Nobbs. Jest 8 minut po 15. Zaczynamy kierunek lato, magazyn wakacyjny w RMF Classic. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam serdecznie. Wakacje w pełni, trwa czas wyjazdów, podróży i odpoczynku, a dla nas to okazja do spotkania z kulturą i opowieści o ciekawych miejscach. I o takich właśnie dziś słów kilka będzie w naszym magazynie. A w te wakacje mamy chyba najbardziej intensywny sezon festiwalowy ostatnich lat. W całej Polsce odbywają się koncerty, spektakle, pokazy i festiwale, a co ważne, coraz częściej są one organizowane w parkach, na bulwarach, na miejskich placach, a dzięki temu wiele z tych wydarzeń jest dostępnych za darmo. Będziemy o nich mówić, ale na tym nie koniec. Zajrzymy też na festiwal filmowy Nowe Horyzonty, to w studiu festiwalowym. Będą opowieści o klejnotach, o książkach na wakacje i o dawnej prasie. A w tej godzinie sprawdzimy też, jakie miejsca warto odwiedzić, jeżeli interesują Was sakralne podróże po świecie. To już za kilkanaście minut. Muzycznie teraz przemierzać będziemy kosmos i posłuchamy muzyki Johna Williamsa z filmu Gwiezdne Wojny, Skywalker Odrodzenie.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
2: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
1: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
2: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: od Trzmiela z baśniocarza Sołtani Rymskiego-Korsakowa grała Rotterdamska Orkiestra Filharmoniczna, którą prowadził David Zinman. To lato pełne inspiracji w RMF Classic, a my co poniedziałek o tej porze opowiadamy o miejscach na sakralnej mapie świata, które warto zwiedzić. Dziś zaproszę Was do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie Europy.
0: Są takie miejsca, które zachwycają rozmachem już od pierwszego spojrzenia. Do nich bez wątpienia należy wielki meczet Szejka Zajeda w Abu Zabi, jedna z najbardziej imponujących budowli sakralnych XXI wieku. Ukończony w 2007 roku meczet jest nie tylko symbolem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też idei dialogu między kulturami i religiami. Świątynia została nazwana ku czci Szejka Zajeda ibn Sultana al-Nahyana, założyciela i pierwszego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To właśnie jego wizją było stworzenie miejsca, które stanie się duchowym centrum kraju, a jednocześnie będzie otwarte dla ludzi z całego świata. Dziś jest to jeden z nielicznych meczetów w rejonie Zatoki Perskiej, który mogą zwiedzać również osoby niebędące wyznawcami islamu. Architektura obiektu zachwyca dbałością o każdy detal. Do budowy wykorzystano śnieżno-biały marmur sprowadzany m.in. z Macedonii, ale też czyste złoto, kryształy Swarowskiego i rzadkie kamienie półszlachetne. Nad kompleksem górują 82 kopuły i 4 minarety o wysokości ponad 100 metrów. Dziedziniec zdobi największa na świecie marmurowa mozaika podłogowa, przypominająca ogromny kwietny ogród wykuty w kamieniu. Wnętrze meczetu kryje kolejny rekord. Główna sala modlitewna może pomieścić tysiące wiernych, a jej ozdobą jest największy na świecie ręcznie tkany dywan, który zajmuje powierzchnię ponad 5600 m2 i waży blisko 35 ton. Nad nim zawieszono gigantyczne żyrandole, wysadzane milionami kryształów Swarowskiego, które należą do największych i najbardziej efektownych na świecie. Po zmroku meczet zyskuje zupełnie nowe oblicze. Specjalnie zaprojektowany system oświetlenia nawiązuje do faz księżyca. Światło zmienia intensywność wraz z jego cyklem, tworząc niezwykły spektakl i podkreślając duchowy charakter tego miejsca. Wielki meczet Szejka Zajeda jest dziś nie tylko jednym z najważniejszych zabytków współczesnej architektury islamskiej, ale także symbolem otwartości, harmonii i spotkania kultur. To dowód na to, że nawet w XXI wieku powstają budowle, które śmiało można nazwać współczesnymi cudami natury.
1: Podróże sakralne. RMF Classic prezentuje najpiękniejsze świątynie świata.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.

Jest 15:43 już na naszym zegarze w magazynie Kierunek Lato. Wracamy do muzyki. Za chwilę Conga del Fuego Nuevo Arturo Marqueza grać będzie młoda orkiestra Simona Bolivara z Wenezueli, a poprowadzi ją Gustavo Dudamel. Teraz zabrzmi Tako życzę Zaratustra Ryszarda Straussa. To wykonanie filharmoników berlińskich, a za pulpitem dyrygenckim Sergio Czolti.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: W całej Polsce sporo dzieje się w te wakacje. Warszawa zaprasza na letnie kina plenerowe, koncerty w Łazienkach Królewskich i liczne festiwale muzyczne, które przenoszą kulturę poza sale koncertowe. W Krakowie również jest sporo propozycji. Są koncerty, festiwal jazzowy aktualnie trwa i są też pokazy kina plenerowego, no i różne wydarzenia, które odbywają się na rynku głównym. A tymczasem we Wrocławiu trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, który od 26 lat prezentuje kino autorów, wizjonerek, eksperymentatorów i buntowniczek. My do Wrocławia przeniesiemy się już niebawem i posłuchamy, jak to wydarzenie odbierają profesjonaliści branży aktorskiej. Zapraszam nasze studio festiwalowe tuż po godzinie 16. Teraz wracamy do muzyki. Za chwilę u nas temat filmu Filar Ziemi, a teraz mam dla was świetną piosenkę Dido, Life for Rent. To jest przebój z 2003 roku, który teraz dostał drugie życie, można by rzec, bo pojawił się na ścieżce dźwiękowej do serialu Niewybrani. No i stąd trafił na playlistę RMF Classic.

0: Reklama.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
7: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie. Słuchacie RMF Classic, czas na aktualną prognozę pogody o 16. Pochmurno dzisiaj z przejaśnieniami, bo od zachodu będą te przejaśnienia się pojawiały. Coraz więcej rozpogodzeń, przelotne opady deszczu i burze spodziewane dziś głównie na wschodzie kraju, ale i tu z każdą godziną będzie się robiło coraz ładniejsza pogoda. Temperatura maksymalna 20 stopni na północy, do 26 maksymalnie na południowym wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 20.
11: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
12: Hi, this is Max Richter.
13: This is Ramin Djawadi.
14: Ludovico Einaudi.
15: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
16: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: Za nami muzyka z filmu Atlas Chmur w magazynie Kierunek Lato w RMF Classic. Jest 10 już prawie minut po 16. My przenosimy się teraz do Wrocławia, gdzie trwa festiwal Nowe Horyzonty, a na miejscu jest nasza dziennikarka Natalia Ryba i na bieżąco opowiada, co tam się dzieje. Zapraszam na kolejną jej relację.
1: Studio festiwalowe.
0: Atmosfera we Wrocławiu gorąca, gości mnóstwo. Z nami jest już Natalia Ryba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kasiu. Kłaniamy się nisko z Wrocławia, z kina Nowe Horyzonty, gdzie gwarno dużo ludzi, wszyscy biegną do sal kinowych.
0: I ty masz gościa przy sobie, prawda?
2: Mam wspaniałego gościa, Huberta Miłkowskiego, aktora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, hej.
0: To opowiadajcie.
2: Opowiadamy. Hubert zagrał w filmie Exotic. Jego premiera wczoraj miała tutaj światową swoją premierę na tym właśnie festiwalu. Reżyseria Sonia Orlewicz-Zakrzewska, debiutująca reżyserka. Wspaniała to jest, kochani, propozycja. Ja wam polecam się wybrać. Będzie ten film w polskich kinach. Pytanie do ciebie. Ja miałam momentami takie poczucie, oglądając ten film, że wy improwizujecie, bo te dialogi były tak naturalne, tak niewymuszone. Czy faktycznie tak było? Pozwalaliście sobie na to?
3: W większości wydaje mi się, że nie. Sonia ma niesamowite pióro, niesamowite ucho i wydaje mi się, że gdzieś jej się udaje wydobywać tę naturalność po prostu dialogu pisząc. Może, bo tam raczej była przestrzeń, żeby sobie coś dorzucić i wszystkie te piekielnie zdolne bestie, które tam występują, mają jakby szeroki wachlarz umiejętności, żeby coś doimprowizować, ale w miarę po literach. No. Ja chyba w ogóle po prostu po literach, poza tymi elementami, które sam nagrywałem kamerką, no bo to musiało być improwizowane, bo to była moja samowolka.
2: No właśnie, film opowiada o tym, że Mila, zwykła dziewczyna z Warszawy, jedzie na obóz, na którym chce rozwijać swoje umiejętności w tańcu pole dance. I to całkowicie wywraca, mam wrażenie, jej światopogląd, jej sposób myślenia o sobie. Ale twoja postać tam też jest bardzo ważna. Postać Piotra Kelnera. Co dla ciebie w tym projekcie było ważne? Bo dla mnie to jest oda o poszukiwaniu siebie.
3: Dla mnie to jest film o odwadze do zabicia w sobie wstydu. I jest to dla mnie bardzo ważne, bo gdzieś się bardzo łączy, myślę, że z wieloma życiami, z moim ewidentnie, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Więc bardzo mi się podobało, że to jest taka postać, która jest piekielnie zasznurowana i wraz z innymi bohaterami tego filmu zresztą, wraz z Milą właśnie, wraz z tym, jak wszyscy zbliżają się do swoich emocji, do swojego ciała poprzez jakby kontakt też z tym tańcem, ale też z obserwowaniem siebie, no to się stopniowo rozsznurowuje i daje nam coraz więcej, ten Piotr właśnie, moja postać, dostępu do siebie i okazuje się, że to jak go postrzegała pierwotnie główna bohaterka, a my patrzymy na niego jednak na początku jej oczami, no, ma jakieś tam inne półcienie jeszcze, dowiadujemy się o nim po prostu, o większej ilości jego kolorów.
2: Film Exotic w polskich kinach, tak jak powiedziałam, także oglądajcie. My musimy kończyć, bo ty biegniesz do sali kinowej na film. Tak, bardzo ci dziękujemy.
3: Dziękuję pięknie.
2: Kasiu, pozdrawiamy, całujemy z Wrocławia.
0: Bardzo dziękuję. Natalia Ryba w rozmowie z Hubertem Miłkowskim. To za nami. Dzięki raz jeszcze. My do Wrocławia jeszcze będziemy wracać w RMF Classic. Serdecznie zapraszamy. Przypomnę, że to wydarzenie potrwa do 2 sierpnia na żywo, do 9 sierpnia online. No i kolejne relacje u nas już niebawem.
1: Studio festiwalowe.
0: A my wracamy na naszą ścieżkę dźwiękową. Teraz Marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Grają filharmonicy wiedeńscy. Prowadzi James Levine.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalone. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
3: No tak, z Pasymia usłyszymy się już niebawem, a w międzyczasie wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Już za moment u nas muzyka Bartosza Hajdeckiego z serialu Czas Honoru, a teraz temat Ennio Morricone z filmu Dobry, Zły i Brzydki.

0: Kierunek Lato w RMF Classic.
1: Słuchacie magazynu Kierunek Lato, a ja zapraszam na ciąg dalsze informacje o tym, co ciekawego dzieje się w różnych miejscach naszego kraju i nie tylko. Zaglądamy w różne interesujące miejsca i oddajemy głos ekspertom, a w tej godzinie czeka nas m.in. kolejna odsłona cyklu Dziewczyna z Perłą i opowieść o szmaragdach, którą zaserwuje nam już za kilka chwil Iwona Tamborska w rozmowie z Ulą Urzędowską. Do tego czasu zabrzmi m.in. muzyka Klausa Doldingera z filmu Okręt, wcześniej temat tytułowy z serialu Lekcje Chemii, a teraz posłuchamy pięknej i romantycznej piosenki Phila Collinsa, która znalazła się również na ścieżce dźwiękowej do filmu Buster, A Groovy Kind of Love.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poranny raport z filmowego festiwalu Nowe Horyzonty. Będziemy na Wzgórzu Wawelskim i sprawdzę, co psom schroniskowym daje domek treningowy i czym ten domek jest.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
0: RMF Classic. Dla tych, co w górach i na Mazurach.

0: Fragment koncertu wiolonczelowego Giel-Moll Matiasa Georga Mona grała Kamerata z Salzburga, a na wiolonczeli solo grał Jian Wang.
1: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: A ja zapraszam do naszego muzycznego kina, bo sporo tu u nas dobrej muzyki filmowej, ale nie tylko. Mamy też ciekawe opowieści. Przed nami teraz kolejny odcinek o kamieniach szlachetnych i historiach z nimi związanymi w cyklu Uli Urzędowskiej Dziewczyna z perłą. Dziś o pewnym rzadkim zielonym kamieniu będzie opowieść, która od wieków robi wrażenie i którego wielką fanką była między innymi Kleopatra. Opowiada Iwona Tamborska, która sztuką jubilerską zajmuje się od 16 lat.
1: Dziewczyna z perłą, czyli RMF Classic w świecie kamieni szlachetnych.
2: Szmaragd jest to odmiana berylu w barwie zielonej, bo beryl może występować w różnych barwach, ale najrzadszym berylem, jednym w ogóle z najrzadszych kamieni szlachetnych świata, jest tak zwany bixbit, czerwony beryl. I dlatego jest najrzadszy, bo do tej pory odkryto tylko jedno złoże na całym świecie, gdzie jest wydobywany w jakości jubilerskiej i są to góry Uaua w stanie Utah w USA. Szmaragdy do Europy przyjechały ze starożytnego Egiptu. Ich wielką fanką była Kleopatra. Ona je uwielbiała, ale także je rozdawała jako symbol własnego bogactwa. Jest taka ciekawostka, bo gdy nagrywany był hollywoodzki film Kleopatra, główną rolę odgrywała Elizabeth Taylor, ale był to również początek jej słynnego romansu z Richardem Burtonem. Tenże, zainspirowany legendarną miłością Kleopatry do szmaragdów, postanowił kupić dla Elizabeth broszę z wielkim szmaragdem. Broszkę tę założyła ona później na swój ślub. Natomiast w 2011 ta broszka została wystawiona na sprzedaż w domu aukcyjnym w Christie's i została sprzedana za kwotę około 6 600 000 dolarów. Ciekawe jest to, że sam Neron podobno posiadał monokl wykonany ze szmaragdu, ale też używał szmaragdu jako lustra. Obecnie szmaragdy wydobywa się w różnych miejscach na świecie, ale najważniejsze złoża są w Kolumbii i są to kopalnie Muzo i Chivor i w Zambii kopalnia Kejem. Złoża w Kolumbii są tak duże, że dopiero 20% ich zasobów zostało wydobyte. Kolumbia słynie z najpiękniejszych i najbardziej w sumie cenionych szmaragdów na świecie, ale jest to również spowodowane ich niesamowitą historią. Bo kopalnie szmaragdów były wielkim skarbem i sekretem starożytnych cywilizacji Ameryki Środkowej i Południowej, które te kamienie czciły. Hiszpanie stosowali tortury na tamtejszych mieszkańcach, ale dopiero kiedy zawładnęli Kolumbią, udało im się odkryć kopalnie szmaragdów. Mówi się, że do tej pory mimo wszystko nie odnaleziono tych najstarszych kopalni. Legenda głosi, że skarb Azteków ciągle leży w ruinach Casa Grande. Możliwe, że legendy o tych skarbach Azteków były inspiracją do słynnego hollywoodzkiego filmu, czyli Miłość, Szmaragd i Krokodyl.
1: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.

Panie.

0: reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic. My w magazynie Kierunek Lato. Czas teraz na prognozę pogody. Dzisiaj na niebie dominują chmury, ale te deszczowe i burzowe już chyba przeszły dalej, bo jak widzę na mapie pogody, nie powinny już nigdzie padać. Może tylko delikatnie i przelotnie, ale noc ma być pogodna. Teraz na termometrach od 17-18 stopni na północy, przez 22-23 stopnie w centrum, do 26 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni i północno-zachodni.
1: Lato pełne gwiazd w RMF Classic.
2: Hi, I'm Kylie Minogue.
3: Hi, I'm Katie Melua.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hi, this is Sting.
6: Hi, this is Pat Metheny.
7: You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

To była muzyka George'a Fentona z produkcji zatytułowanej Tajemnice Oceanu w RMF Classic. Tajemnicą nie będzie, że w magazynie Kierunek Lato mamy dla Was mnóstwo ciekawych informacji, między innymi również będzie coś dla fanów literatury i dobrej książki, bo we wakacje też mamy dla Was sporo propozycji literackich. Szuman Kloska i Tomasz Pindel z reguły w poniedziałki mają swoją piątkę z literatury, a w wakacje polecają nieco lżejszy repertuar literacki, czyli taką książkę, którą zawsze warto latem wziąć do ręki. I o tym panowie opowiedzą około 17.30. Bardzo serdecznie zapraszam. W międzyczasie mnóstwo doskonałej muzyki filmowej na lato. U nas za chwilę Krzesimira Dębskiego, temat z filmu 1920 Bitwa Warszawska. Teraz kompozycja Hansa Zimmera, to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Król Lew.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Słuchacie popołudniowego magazynu Kierunek Lato w RMF Classic. Już za chwilę spotkanie z książką na wakacje, a wcześniej Pawana op. 50 Gabriela Fauré. Gra Angielska Orkiestra Kameralna prowadzi Paul Tortelier.

0: Trwa magazyn Kierunek Lato w RMF Classic, a u nas poniedziałkowym popołudniem zaglądamy do książek, które na wakacje polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel. Zapraszam.
1: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy. Polecają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
2: W naszym letnim paśmie rozmawiamy o literaturze, która bawi, która jest śmieszna, która jest pełna humoru, ale zarazem znakomita literacko i także rysunkowo, co szczególnie dzisiaj będzie istotne, bowiem dziś będziemy rozmawiać o komiksach.
3: Tak, Tadeusz Baranowski to jeden z naszych ulubionych polskich twórców komiksowych.
2: Naszych mówimy w imieniu własnym, ale także w sporej części populacji naszego kraju.
3: Tak, i nasze ulubienie w dużej mierze tłumaczy się jego kapitalnym poczuciu humoru, które zawiera się w jego rysunkach, właśnie szalonych, surrealistycznych, takich, których Salvador Dali by się nie powstydził. No ale teksty, przecież my znamy na pamięć dziesiątki tekstów z książek takich jak Skąd się bierze woda sodowa, Na co dybie wielorybie, Czubek nosa Eskimosa i innych orientmenów. Ja regularnie powtarzam fragment pod tytułem Zabiłam osiem ćmów, profesorze. Ciem entomologio.
2: Ciapem. Ja na przykład nie rozumiem tego w dzieciństwie, bo mi się nie używało tego słowa. Kompletnie ciap.
3: Ciap?
2: No, na pantofel. Ja na przykład pamiętam inny, który też, oprócz tego, który pamiętam wszyscy, czyli tej sceny z wielkim wodzem.
3: Ależ wodzu co wódz.
2: Tak, ależ wodzu co wódz, to ja przepraszam. I ja chcę powiedzieć dowcip o Konstę Balbince, którego też nie znałem w dzieciństwie. Poznałem znacznie później, ale nie będziemy go tutaj na antenie
3: absolutnie
2: cytować. Tak, to on się nie nadaje za bardzo. Więc to był taki żarcik, puszczony oko do czytelników starszych, natomiast on też ma, bo te komiksy są wciąż znawiane, absolutne wyczucie też takiego komizmu. Pamiętasz na przykład w Antresolce profesorka Nerwosolka, tam jest taka część poświęcona podróży w kosmos, tam się pojawia też czarownik Hokus Pokus. I pojawia się również mol książkowy, który zżera na naszych oczach komiks i stopniowo ubywa tego rysunku i coraz więcej robi się białych plam. I na końcu ten mól na pustej kompletnie stronie zwraca się w naszą stronę i mówi: żegnam, idę na kulkę naftaliny.
3: Czyli śmieszne na poziomie języka, na poziomie obrazu i też na poziomie fantastycznej, nieprawdopodobnej, surrealistycznej fabuły. Tadeusz Baranowski na każdy możliwy moment życia. To rzeczywiście jest wspaniałe, że te książki zostały powznawiane masowo. Całego Baranowskiego możemy sobie po prostu pójść i kupić.
2: I to trzeba uczynić.

0: Książki zabawne, czyli co czytać latem z uśmiechem na twarzy.
1: W naszym paśmie, w którym rozmawiamy o książkach, które bawią, o książkach wypchanych poczuciem humoru, no nie mogłoby się nie znaleźć miejsce dla serii, dla cyklu o Kajku i Kokoszu.
2: Rysowane i pisane przez Janusza Christę, chyba możemy śmiało powiedzieć z perspektywy czasu, że jednego z absolutnego takiego topu najwybitniejszych komiksiarzy polskich i w warstwie graficznej, i w warstwie tekstowej.
1: Bo to jest jednak znacznie więcej niż po prostu polski Asterix. Humor Christy jest fantastyczny.
2: Chodzi ona przynajmniej dwóch poziomach, nie? Znaczy Christa jest, znaczy właściwie trzech, bo Christa po pierwsze jest świetnym opowiadaczem fabuł, to są zawsze interesujące historie, tak. Z galerią postaci złożonych też, mających różne tam perypetie i różnie rysowanych.
1: Które są zabawne, no Mirmił, Oferma, Hegemon, Kapral, to wszystko są
2: tak, bardzo... I to też narasta z tomu na to, znaczy one nie trzeba ich czytać po kolei, ale pewne relacje rzeczywiście są tutaj zbudowane konsekwentnie. Do tego dochodzi umiejętność budowania gagu, nie? Takich konkretnych scenek, na przykład w tomie pod tytułem Dzień Śmiechały mamy taką serię wydarzeń, kiedy to zbójcerze próbują zdemolować tabliczki różnego rodzaju zabezpieczenia, które w lesie informują o tym, żeby lasu nie czyścić, i spotykają ich różnego rodzaju, że tak powiem, fizyczne przykrości, bardzo pomysłowe i niezmiernie pomysłowo narysowane. I tu widać, jak w jakby imię humoru zaprzęgnięta jest właśnie ta znakomita kreska Christy, a do tego dochodzą świetne teksty. Nie? To na poziomie tekstów powiedzonek, które czasami przeszły do języka, na te słynne orchidee, które Mirmił chce, żeby posadzono mu na grobie. Tego rzeczywiście jest całkiem sporo.
1: Tak, językowy humor tu rzeczywiście objawia się też w różnych miejscach, bo on objawia się czasami na szyldzie, czasami w jakimś przypisie, ale czasami najczęściej po prostu w dymku.
2: Tak, i to często kokosz jest źródłem, prawda, tego dowcipu, no bo Kajko jest taki poważniejszy i trochę bardziej poskładany kokosz. Jest nieco żarłoczny, czasami nieco tchórzliwy, no ma liczne wady, ale zarazem mnóstwo zalet, przede wszystkim takich, że jest dowcipny. No to on na przykład powiedział właśnie znowu w Dniu Śmiechały, do którego nawiązuje, tak jest piękne hasło: kto w epoce lotów na miotłach wierzy w czardziejskie obrusy? I okazało się, że faktycznie czardziejskie obrusy nie istnieją, był to dowcip. Albo na przykład znakomita fraza, która jest trochę takim moim bonmotem życiowym, muszę powiedzieć, po kokoszu przyjętym: pełen brzuch znakomicie podnosi uroki krajobrazu.
1: Oj, to prawda. Odsyłamy więc do albumów Janusza Christy, które ponad wszelką wątpliwość wytrzymały próbę czasu i wciąż bawią. Yeah.

0: Fragment z trzeciego koncertu brandenburskiego G-Duriana Sebastiana Bacha grała Akademii w St. Martin the Fields, a prowadził Sir Neville Mariner. A ja zapraszam na ciąg dalszy spotkania w magazynie Kierunek Lato.
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Nie wiem jak u was, ale w Krakowie po porannej burzy jest jakby lepiej, ale nadal duszno. No dobrze, że studia mamy klimatyzowane, a kto nie ma takiego komfortu, to może nasza muzyka będzie takim orzeźwieniem, przynajmniej emocjonalnym. U nas za chwil parę Michael Bublé zaśpiewa, będzie też temat serialu 40-latek, a teraz wracamy do najgorętszej premiery filmowej tego lata. Chodzi mi oczywiście o film Odyseusz. Muzyka coraz bardziej nam się podoba, przypomnę, jej kompozytorem jest Ludwig Göransson. A my sięgamy teraz po kolejny fragment i to będzie motyw Odyseusza. Posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Po reklamie.

0: To była muzyka Lana Mankena z filmu Królewna Śnieżka. To już za nami. W RMF Classic jest 7 minut po godzinie 18. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę z nami w magazynie Kierunek Lato.
1: Kierunek Lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
0: A przed nami teraz zaproszenie do kolejnego miasta, które kusi w te wakacje i zaprasza do udziału w pewnym jarmarku. Zaglądamy dziś do Gdańska.
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnego Gdańska.
0: A tymczasem w Gdańsku rozpoczął się 766. Jarmark Świętego Dominika. To jedno z najstarszych i największych wydarzeń plenerowych w Europie. Tegoroczne hasło brzmi: tu każdy ma swoją historię. I podkreśla charakter tego wydarzenia, które od lat współtworzą wystawcy, mieszkańcy i odwiedzający. Do 16 sierpnia Gdańsk ponownie tętni życiem, przestrzenią spotkań, smaków, muzyki i miejskich odkryć. Na uczestników czekają nowe lokalizacje stoisk, bogaty program atrakcji i kulturalne doświadczenia, które wspólnie tworzą niepowtarzalną atmosferę Gdańskiego Festiwalu Cudów. Każdy dzień to rozrywka w 6 wyjątkowych przestrzeniach miasta. To kultura, która wychodzi na ulicę i pozwala każdemu dopisać własny fragment historii, podkreślają organizatorzy. Tegoroczny program to wyjątkowa opowieść o tym, jak przeszłość spotyka się z teraźniejszością w sercu Gdańska. Przez 3 tygodnie w ramach jarmarku odbędzie się ponad 200 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych czy tych dedykowanych najmłodszym. Zatem do Gdańska warto się wybrać. Może zaznaczycie sobie to miasto na trasie wakacyjnych podróży.
1: RMF Classic w Gdańsku 88,4 FM.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wdziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
12: 20 minut po godzinie 18:00, słuchacie RMF Classic w magazynie Kierunek Lato. Wracamy teraz do muzyki. Już za chwilę u nas kompozycja, której autorem jest Florian Crystal. To będzie wykonanie niemieckiej orkiestry, którą poprowadzi Ben Palmer. A teraz zabrzmi fragment z 4 pór roku Antonio Vivaldiego. To znów wykonanie zespołu Europa Galante, który prowadzi o skrzypiec Fabio Biondi.

0: Słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato, a my w międzyczasie szukamy filmowych miejsc, które odwiedzimy tego lata w ramach naszej specjalnej akcji.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: I już szykujemy się do kolejnego wyjazdu, tym razem na Mazury, bo tam mamy kolejny przystanek na naszej filmowej mapie Polski RMF Classic. Najfajniejsze w tej akcji jest to, że to wy zgłaszacie nam miasta, które chcecie, żebyśmy odwiedzili. No i tym razem zgłoszenia przyszły do nas z miejscowości Pasym. Sama jestem ciekawa, jakie historie i tajemnice skrywa to miasto i cały region, a wiemy, że znane jest z kadrów filmów takich jak Róża, Południk Zero, Cudownie Ocalony, a także seriali Dom nad Rozlewiskiem czy Projekt UFO. Natomiast co jeszcze warto wiedzieć o Pasymiu i o całym regionie? O tym opowiedzą nasi goście, których już zaprosiliśmy do udziału w tym spotkaniu i już nie możemy się doczekać na to, aż ich poznamy na żywo. A jeżeli wy chcecie wziąć udział w tym programie, być z nami w Pasymiu i uczestniczyć w audycji na żywo, to również zapraszamy 29 lipca, czyli w najbliższą środę. Od 10 będziemy na rynku w Pasymiu, tam rozbijemy nasz namiot, tam będzie nasze plenerowe studio RMF Classic. Będą leżaki, będą też wakacyjne konkursy, no i oczywiście wyjątkowi goście. A skoro będziemy na Mazurach, to nie zabraknie też czasu na relaks i odpoczynek w strefie RMF Classic. Program poprowadzę tym razem ja, Katarzyna Chnat, więc serdecznie Was zapraszam. Będą oczywiście relacje na żywo, będziecie mogli być tam razem z nami, będziecie mogli słuchać nas w radiu, a również oglądać różne materiały w naszych mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszam. No i cały czas czekamy jeszcze na kolejne zgłoszenia miejsc, które powinniśmy odwiedzić w te wakacje. Jeśli są takie miejscowości, do których chcecie nas zaprosić, to piszcie do nas. Formularz i wszystkie szczegóły akcji znajdziecie na rmfclassic.pl.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Szukamy miejsc, które zapisały się w historii kina.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku poranny raport z filmowego festiwalu Nowe Horyzonty. Będziemy na Wzgórzu Wawelskim i sprawdzę, co psom schroniskowym daje domek treningowy i czym ten domek jest.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Fantazje impromptu Cismol op. 66 Fryderyka Chopina grał w RMF Classic Nikita Magalow.
1: Kierunek lato w RMF Classic.
0: I taką piękną muzyką wypełniamy Wam kolejne minuty naszego programu. Spokojnie, na luzie, bez pośpiechu, ale podpowiadamy też, gdzie kierować swój wzrok, które miejsce odwiedzać i dlaczego warto. No i mamy też trochę letniej rozrywki. Tuż po 19:00 Przemek Semczuk zaprosi na swój retro kiosk i sprawdzi, co kilkadziesiąt lat temu działo się w kraju w taki dzień jak dziś, 27 lipca. Przeniesiemy się wraz z nim w lata 50. Tymczasem z podobnego okresu pochodzi piosenka, której posłuchamy teraz, bo z roku 1956. To będzie jedna z najpiękniejszych ballad w historii muzyki. Love Me Tender w wykonaniu Elvisa Presleya, która do dziś wzrusza swoją prostotą i szczerością.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Z błękitem w tle. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka Abla Korzeniowskiego z filmu Pogoda na jutro. Trwa magazyn Kierunek Lato w RMF Classic, a my wieczorem jeszcze przeglądamy dla was prasę, ale nie taką zwykłą, codzienną, ale taką z dawnych lat. Sporo na ten temat wie nasz kolega redakcyjny Przemek Semczuk, który sprawdzał, co działo się tego dnia, ale w latach 50. Posłuchajcie jego opowieści.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 27 lipca 1956 roku życie Warszawy przynosi dobre wiadomości dla amatorów telewizji. Po Warszawie i Łodzi ośrodki telewizyjne mają niebawem ruszyć w Poznaniu i Stalinogrodzie. Młodszym przypominamy, że Katowice przez 3 lata nosiły imię przywódcy Związku Radzieckiego nadane dla uczczenia jego śmierci. Dla nowych ośrodków telewizyjnych Centrala Handlu Zagranicznego kupiła we Francji nadajniki i sprzęt studyjny za $1 000 000. W Dzierżoniowie rozpoczęto seryjną produkcję radioodbiorników Śląsk i Polonez. Oba mają posiadać adapter do odtwarzania płyt gramofonowych, ale Śląsk jest wyższej klasy. Wyposażono go w magiczne oko, regulację

0: barwy głosu, cztery zakresy i skalę na ciemnym szkle, o czym pisało Życie Warszawy. O nowych radioodbiornikach 27 lipca 1956 roku donosił również Ekspres Wieczorny. W zakładach Kasprzaka rozpoczęto produkcję radioodbiornika turystycznego Szarotka. Radio, lampowe oczywiście, miało wielkość małej damskiej torebki i było zasilane z baterii. W 1966 roku Kurier Polski 27 lipca informuje o powodzi będącej skutkiem kilku deszczowych dni. Woda przerwała wały na Nidzie i zalała 7 tysięcy hektarów. W dolnym biegu rzeki ewakuowano kilkanaście wsi. Ewakuacji wymagały też wsie w powiecie raciborskim i rybnickim. Z powodzią walczą Opole, Prudnik, Nysa i Głubczyce. Na szczęście zapowiadana jest poprawa pogody, z czego cieszą się również w Czasowicze nad morzem. Im powódź nie zagraża, ale 18 stopni nie sprzyja plażowaniu. Zaglądnijmy jeszcze do Kuriera Polskiego z 27 lipca 1986 roku. Tu również przeżyjemy déjà vu, dowiadując się, że ezoteryka nie jest wynalazkiem współczesnym. W 1986 roku ogromnym powodzeniem cieszą się przyrządy służące poprawie zdrowia i samopoczucia. Ekran niwelujący szkodliwe promieniowanie to wydatek 1200 zł, ale za miedziany krzyż maltański pod łóżko, dzięki któremu wstaniemy wypoczęci, zapłacimy już 3200. Na stadionie Skry za jedyne 8 tysięcy można kupić specjalne sandały masujące stopy. Powodzeniem cieszą się piramidki do regeneracji żyletek i miedziane bransoletki ściągające szkodliwe ładunki elektryczne. Nie brakuje biorezonatorów, wałków Wenus do masażu, gorczycowych poduszek, a nawet rękawic, wahadełek i różdżek. Jak wylicza Kurier, aby się dobrze zabezpieczyć, trzeba wysupłać kilkadziesiąt tysięcy. Co przy średniej pensji wynoszącej 24 tysiące może być poważne inwestycją w zdrowie. Ale czy na zdrowiu można oszczędzać?
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: Reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.

0: lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: No właśnie, a ja jestem ciekawa, jak wam mija lato, jak wam idzie odpoczywanie, jeżeli jesteście na urlopie, albo przynajmniej po pracy staracie się korzystać z uroków lata. Naukowcy są zgodni, że najlepiej odpoczywamy wtedy, gdy naprawdę odcinamy się od pracy. Kluczowe są dobry sen, umiarkowany ruch, no i kontakt z naturą. Spacer po lesie czy czas nad wodą potrafią skutecznie obniżyć poziom stresu. Nie planujmy też każdej minuty urlopu czy czasu wolnego. Odrobina spontaniczności sprzyja prawdziwej regeneracji, mówią specjaliści. Od czasu do czasu wskazana jest też odrobina nudy. Ja staram się wprowadzać ją w życie, no i czasem nawet mi wychodzi, choć z trudem. My rekomendujemy do tego jeszcze odpowiednią muzykę, którą układamy dla was z największą starannością każdego dnia, tak żeby umilać czas. Za chwilę, w takim razie, kolejna taka propozycja muzyczna to będzie motyw ze ścieżki dźwiękowej do filmu Naga Broń, a teraz Joe Cocker się pojawi z piękną piosenką, którą znacie z soundtracku do serialu Cudowne Lata. No i to będzie miłe wspomnienie, mam nadzieję. Ja bardzo lubiłam ten serial.

To była muzyka z filmu Naga Broń. Jest 19.40. Zapraszam na ciąg dalszy spotkania z muzyką na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Już za chwilę u nas fragment z piątej symfonii B-dur Franciszka Schuberta zagra Europejska Orkiestra Kameralna, którą poprowadzi Claudio Abbado. A teraz idealna kompozycja na poniedziałkowy wieczór. Juruma Hauser i London Symphony Orchestra w ich wielkim przeboju River Flows in You.

Fragment z piątej symfonii B-dur Schuberta grała Europejska Orkiestra Kameralna, którą prowadził Claudio Abbado. Zbliża się 20 i kończy się powoli magazyn Kierunek Lato w RMF Classic, ale po 20 jeszcze będą smaczki historyczne Macieja Korkucia i astronomiczna prognoza pogody. A o 21 ta prawdziwa prognoza na jutro, więc serdecznie zapraszam. Natomiast ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję za wspólne letnie popołudnie. No i zapraszam na program specjalny z Pasymia, który nadawać będziemy w ramach naszej filmowej mapy Polski już najbliższą środę. Ja jutro się pakuję i wyjeżdżam z całą ekipą, żeby w środę z samego rana móc już się zainstalować na rynku w Pasymiu i poprowadzić dla Was program specjalny. Więc serdecznie zapraszam do słuchania nas w środę od godziny 10. Tymczasem Louis Armstrong czeka już na spotkanie z Wami z piosenką, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej w filmie W tajnej służbie i królewskiej mości. I tym utworem żegnam się dzisiaj z Wami. Bardzo dziękuję za wspólny czas i spokojnego wieczoru życzę Katarzyna Chnat. Do usłyszenia w środę. Z Pasymia.

0: reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Józef Wybicki, później autor słów naszego narodowego hymnu, w 1795 roku przybywa do rewolucyjnego Paryża. Delikatnie mówiąc, nie jest to nazbyt bezpieczne miasto. Czytamy: zbierały się coraz czarniejsze chmury rewolucyjne. Coraz nowe wypadały zaburzenia. Rewolucjoniści, zakrwawieni, jakobinami zwani, wszelkiego porządku nieprzyjaciele, chcieli rządu znieść całą postać. Stanąłem w hotelu zwanym Duńskim. Od kilku dni gotowało się na zabójcze szermierstwo. Każdy Polak w ukryciu stancyi swojej siedział, bo wszystkie ulice napełnione były motłochem pijanym i bez narażenia życia nigdzie okazać się nie można było. Aż nadszedł moment, gdzie pospólstwo poburzone atakować dom posiedzeń reprezentantów chciało. Rząd wezwał ku swej obronie wojsko. Wtedy przyszło do bitwy po wszystkich ulicach między rządami.

żołnierzem, a ludem. Gdy ten napływ zgrai ku mojej zbliżył się ulicy, gospodarz, wściekły Jakobin, wpada do mojej stacji i w zapale krzyczy, abym zszedł natychmiast na dół bruk rozbierać na dziedzińcu, abym dopomógł i abym dobyte kamienie na maszerujące wojsko rzucał. Odpowiedziałem słów kilka, żem cudzoziemiec, że się mieszać w ich sprawy nie powinienem i tak dalej. Lecz rozjuszony gospodarz nie słuchał, tylko mnie zagroził i wtedy roztropność zejść na dół mi kazała. Jąłem się do rozbrukowania i wziąwszy kilka małych kamieni, zręcznie z bramy wyszedłem. 100 razy śmierć mi stanęła w oczach, ale jak zawsze opatrzność mnie strzegła. Tak i w tym wypadku wpadam na oficera komenderującego do broni i pomieszany wołam do niego, że jestem niewinny cudzoziemiec, Polak. Zawołał wtedy do żołnierzy: puszczajcie go. Tak jakoś dostałem się w boczną ulicę. Lecz znowu dostrzegłem biegnący motłoch. Kobiety, dzieci, mężczyźni z kamieniami i bronią różną przeciw żołnierzom. Z tej powodzi, jak się do domu z kilkoma tylko sińcami dostałem, ani pamiętam, ani opiszę. Ręka mnie jakaś opiekuńcza wyprowadziła. No cóż, chwała Bogu, inaczej hymn mielibyśmy jak Hiszpanie. Melodię bez słów tylko.

0: Ogłoszenie RMF Classic, w którym nie była kręcona jakaś kultowa produkcja. Dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem ruszamy na Mazury do miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Ta okolica była też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.
0: Dla wytrwałych wędrowców w karkonoszach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 27 lipca. Słońce przywitało nas dzisiaj o 5:03, a pożegnało o 20:30. Zachodnia część nieba jeszcze należy do jasnej Wenus, która stopniowo będzie chowała się w blasku Słońca. Nisko nad południowym widnokręgiem zobaczymy Księżyc na 2 dni przed pełnią. Jego blask utrudni obserwację słabych obiektów, ale tylko w pierwszej części nocy. Po 23:00 na niebie pojawi się Saturn w gwiazdozbiorze ryb, a około 2:00 w nocy zobaczymy Marsa w byku. Natomiast około 4:00 nad ranem jest szansa na obserwację Merkurego w gwiazdozbiorze bliźniąt. Jest to najmniejsza planeta Układu Słonecznego i położona najbliżej Słońca. Na zdjęciach Merkury przypomina trochę nasz Księżyc. Taka pustynia skalista, podziurawiona kraterami. Co ciekawe, kratery na Merkurym, zgodnie z konwencją Międzynarodowej Unii Astronomicznej, otrzymują nazwy na cześć wybitnych artystów, muzyków, pisarzy i innych twórców. Na przykład Chopin, Mickiewicz czy Tolkien. Brak atmosfery na Merkurym sprawia, że strona oświetlona przez Słońce rozgrzewa się do 430 stopni Celsjusza, zaś ciemna strona wychładza się do minus 180. Merkury potrzebuje tylko 88 dni, żeby okrążyć Słońce, ale ponad 58 dni, żeby jeden raz obrócić się wokół własnej osi. Na 2 obiegi Merkurego dookoła Słońca Merkury obróci się 3 razy. Daje to dość niezwykłe zjawisko, jakie moglibyśmy obserwować na Merkurym. Dla pewnych długości merkuriańskich oglądalibyśmy podwójne wschody Słońca, a dla innych długości potrójne południa. Słońce zataczałoby na niebie pętelki w czasie kilku dni. Nazwy planet z wyjątkami w Układzie Słonecznym odnoszą się do imion bogów z mitologii rzymskiej lub greckiej. Więc Merkury to Hermes, posłaniec bogów, Wenus to Afrodyta, bogini miłości. Ziemia jest właśnie takim wyjątkiem, bo to Terra lub Gaia. Mars, czyli Ares, bóg wojny, Jowisz, czyli Zeus, król bogów, Saturn, czyli Kronos, pan czasu i przeznaczenia, Uran, czyli Celus, władca nieba i Neptun, czyli Posejdon, pan mórz i oceanów. Jeszcze 20 lat temu Plutona zaliczano do grona planet. Jego odpowiednikiem jest Hades, pan świata podziemnego. Obecnie Plutona zaliczamy do grona planet karłowatych. A wszystko przez drobną korektę definicji planety. Ale dokładnie o tym opowiem 24 sierpnia, bo wtedy będziemy obchodzić dokładnie 20. rocznicę tych zmian.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poranny raport z filmowego festiwalu Nowe Horyzonty. Będziemy na Wzgórzu Wawelskim i sprawdzę, co psom schroniskowym daje domek treningowy i czym ten domek jest.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Najważniejszą sprawą i troską pani Haliny był powstający instytut, który formował się w oparciu o duchowość Przemienienia Pańskiego i zgodnie z zaleceniami Provida Mater starał się zachowywać dyskrecję. W milenijnym roku 1966 zespół ten przeżył ciężkie doświadczenie. Po rewizjach przeprowadzonych w mieszkaniach członkiń w marcu i październiku były one wielokrotnie wzywane na przesłuchania do UB, a trzy z nich na kilka tygodni zatrzymane w areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Trwało dochodzenie prokuratorskie w sprawie o przynależność do nielegalnego związku o nazwie Instytut Przemienienia Pańskiego. Z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, Instytut otrzymuje oficjalne zatwierdzenie na prawie diecezjalnym jako Instytut Świecki Przemienienia Pańskiego. Erygowany zostaje 9 marca 1981 roku, pół roku po śmierci Dernałowicz, która umiera 16 października 1980 roku i zostaje pochowana na cmentarzu w Laskach. Dernałowicz ma także swój udział w tworzeniu innego instytutu. Jesienią 1942 roku kontaktuje Marię Okońską, twórczynię idei Miasta Dziewcząt, z księdzem Stefanem Wyszyńskim. Przyczynia się to do zawiązania trwałych relacji księdza z tak zwaną ósemką kobiet, które decydują się całe życie poświęcić pracy apostolskiej. Tak powstaje późniejszy Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Tu także wszystko zaczyna się od spotkania kobiet w słynnych Laskach. We wszystkie działania Dernałowicz włącza się Irena. Pracują razem w Akcji Katolickiej, Stowarzyszeniu Młodych Polek, w parafii Zbawiciela w Warszawie i w Polskim Radiu. Od 1934 do 1939 roku Irena i Emilia Grocholska zajmują się działem audycji dla emigrantów polskich. Archiwum Polskiego Radia zostało zniszczone podczas wojny. Na podstawie publikowanych w prasie programów radiowych możemy odtworzyć tytuły prowadzonych przez Irenę audycji. 4 maja 1936 roku wyemitowano audycję Co słyszymy przez radio u dziewcząt niewidomych. 22 listopada 1936 roku o świetlicach dla dziewcząt. 26 grudnia 1936 roku w rodzinie i w gromadzie. 6 listopada 1937 roku o pracy oświatowej w cyklu dla Polaków z zagranicy. A 15 grudnia 1938 roku bridge czy posiedzenie w cyklu pogadanek, kłopoty i rady.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: Prognoza na jutro.
14: Sprawdzamy, co na mapie pogody. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na północy i wschodzie kraju, możliwy jeszcze przelotny deszcz. Poza tym powinno być pogodniej i znacznie lepiej niż dziś. Temperatura maksymalna od 18 stopni miejscami na północy do 24 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, głównie nad morzem, zachodni i północno-zachodni.
15: To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany. To puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Reklama. Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

0: Ogłoszenie RMF Classic. Jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w miejscowości Pasym, gdzie powstały ujęcia do takich produkcji jak Róża, Południk Zero czy Cudownie Ocalony. Okolice były też tłem dla popularnych seriali Miłość nad rozlewiskiem i Życie nad rozlewiskiem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę po 10:00. RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A w najnowszym odcinku poranny raport z filmowego festiwalu Nowe Horyzonty. Będziemy na Wzgórzu Wawelskim i sprawdzę, co psom schroniskowym daje domek treningowy i w czym ten domek jest.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
2: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Widzę, że pakujesz. Mruknął, po czym w kilku ruchach wyjął ze sterty rupieci dwa metalowe krzesła z miękkim obiciem. Otrzepał je niedbale z kurzu i wniósł do środka. Daria stała w miejscu, wciąż lekko zawstydzona, ale ponieważ on nic więcej nie powiedział, nie uważała za stosowne tego komentować. Kawa zaraz będzie. Oświadczyła i zajęła się umyciem krzeseł. Robiła to tak dokładnie, jakby chciała go przekonać, że nie jest brudaską, ale on klapnął na pierwszy z nich, zanim jeszcze obeschło. Po chwili postawiła przed nim kubek z parującą kawą. Nie używam mleka ani cukru, wyjaśniła. Świetnie, rzekł. Więc wypiję czarną. Siedzieli teraz oboje przy stole, grzejąc ręce o kubki. Boisz się? Spytał nieoczekiwanie, a ona potwierdziła mruknięciem. Mnie, ponieważ jestem facetem, czy tego wywiadu tak w ogóle? Nie potrafię powiedzieć, odparła szczerze. Ciebie chyba nie. Nie wiem jeszcze. Może? To raczej ekscytacja. Liczę, że dzięki temu, co nagramy, zgłosi się ktoś z nową informacją. Przypomnij sobie jakiś detal, który zmieni wszystko i policja wreszcie go złapie. Nie chodzi tylko o mnie. Chociaż minęło już 2 lata, ja wciąż nie mogę wrócić do równowagi. Możliwe, że nigdy nie będę tą osobą, którą byłam przed atakiem. Czy komukolwiek się to udaje? Spojrzał na nią pytająco, a ona zamyśliła się, zwlekając z odpowiedzią, więc włączył nagrywanie. Myślisz, że po przeżyciu brutalnego ataku można normalnie funkcjonować? Powtórzył wolniej i wyraźniej, nadając ważności każdemu z wypowiadanych słów. Da się to jakoś przejść i wrócić do formy. Co masz na myśli, mówiąc normalnie? Zirytowała się nagle. Przemoc zawsze zostawia ślad. Tego nie da się zmazać. Szczególnie, że ja każdego dnia boję się, że on wróci. Poszłam na policję, chociaż groził mi, że wtedy mnie zabije. Pamiętam jego słowa cały czas. Idę ulicą i przyglądam się mijanym mężczyznom. Dokładnie obserwuję każdego sąsiada, z którym wsiadam do windy. To wielki sukces, że w ogóle do niej wsiadam, ale i tak w kółko myślę, czy byłby zdolny do zrobienia komuś krzywdy. Ile razy wybiegałam ze sklepu, z urzędu, bo ktoś za blisko mnie stanął, dotknął mnie nieoczekiwanie albo rzucił niewybredny komentarz? Nie potrafię tego wyjaśnić. Przez to straciłam mnóstwo dobrych posad i omal nie skończyłam na bruku. Na szczęście znalazłam pracę, w której nie muszę się kontaktować z ludźmi. Co robisz? Pracuję w centrum obsługi klienta jednej z firm telekomunikacyjnych. Odbieram maile i telefony. Działam na aplikacji, więc niektórzy uważają, że jestem robotem. Zachichotała. Nie musisz mówić, jaka to firma. Nie zamierzałam. Podniosła podbródek. Posada nie jest zbyt dobrze płatna, ale mogę pracować z bezpiecznego dla siebie miejsca i nie kontaktuję się z nikim na żywo. Nauczyłam się oszczędzać. Nie wydaję wiele, bo nie prowadzę takiego życia jak inni ludzie. Jestem cały czas na froncie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.